Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
3: Po burzy trochę nam ułożyło, ale i tak przed nami kolejny upalny dzień. W Bydgoszczy do 33 stopni. Rano otwórzcie okna, przewietrzcie mieszkania, potem warto zasłonić rolety. Poranek już z temperaturą około 20-22 stopni. A na trasach jeszcze w miarę spokojnie, szerokości.
1: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nie żyje uczestnik Poland Bike Marathon. Zawody organizowane były w podwarszawskich Markach. Organizatorzy poinformowali o śmierci 30-letniego zawodnika z Wyszkowa. Trwają także poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął podczas wyścigu. Nocny pożar na Grodziąckiej Starówce. Ogień wybuchł w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Trzy osoby trafiły do szpitala. Więcej na ten temat nasz reporter Łukasz Piekarski.
5: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. Trzy osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziąckiego szpitala.
4: A akcja strażaków trwała niespełna dwie godziny. Po upałach nadchodzą gwałtowne burze. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed załamaniem pogody. Wieczorem od północnego zachodu wkroczył front atmosferyczny, a burze będą stopniowo przesuwać się w głąb kraju.
6: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię. W ciągu dnia do apogeum upałów z zachodniej Polski przesunie się bardziej do Polski centralnej i południowo-wschodniej. Na zachodzie nieco się ochłodzi,
4: powiedziała nam Anna Greczman z IMGW.
1: Jankes
7: i Wiktor
8: w Radiu SK. Uf, jak gorąco,

0: gorąco. Mówimy wam dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wiktor postanowił zostać u rodziców z klimatyzacją. A ty, Janki, jak przetrwałeś dzisiejszą noc?
2: Ja wczoraj się pokłóciłem z żoną, było tak chłodno między nami, że było super w nocy.
0: No jest w jakiś sposób. Dajcie znać, jak przetrwaliście tę noc. Eskowy Messenger czeka.
3: Ale jak będą się godzić, to jak będzie gorąco.

0: Eliza, nasza słuchaczka, pochwaliła się przed chwilą, że wczoraj w niedzielę handlową no skorzystała, poleciała do sklepu po wiatrak, no i wietrzyła się w nocy i się jakoś przetrwała, no, tę ciężką, upalną noc.
1: Nie, no masakra, naprawdę. Takich upałów to naprawdę mój dziadek jeszcze nie pamięta.
0: Nasz też.
1: No, nasz najbardziej.
0: No dobra, jak przetrwaliście tę upalną noc, o to was pytamy. No jest wesoło.
2: Cześć, mój sposób na upał, na to, że jest gorąco, to świadomość, że za 27 piątków będą już święta. Będzie zima, będzie zimno i od razu już mi się robi chłodno. Pozdrawiam.
1: Śpieszmy się kochać, upały tak szybko odchodzą.
0: To prawda, no bo dzisiaj, że tak bardzo, bardzo upalnie, jutro minimalnie mniej, no zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na pewno patrzymy też, co się dzieje, jeśli chodzi o naszego eskowego messengera.
1: Oczywiście nagrywajcie się 664-402-302. Dajcie znać, jak przetrwaliście tę noc.
0: Dajcie znać. Kama i Wiktor. A za chwilę zapytamy naszą panią Jadzie, jak ona przetrwała noc.

0: Tak, tu mikrofon mamy. To. Proszę bardzo. Nisko.
1: Poranne prasowanie.
0: Pani Jadzia przyszła do nas do studia. Kochana Jadziula, powiedz, jak ty przetrwałaś dzisiejszą noc?
2: Słabo. Ale prawie ledwo, nie spałam. Ledwo.
0: Okna pootwierane?
2: Pewnie.
0: No właśnie. I najgorzej nawet się przytulać nie można, bo człowiek się lepi momentalnie. No dobrze, to w takim razie zaglądamy do prasy. I tutaj wiadomości sportowe, bo media donoszą, że Robert Lewandowski zna już swoją nową klubową przyszłość. No, podobno jego nowym miejscem pracy będzie Chicago Fire w USA.
3: Tak, czyli właśnie Chicago. Mówią.
2: Tak. Z tego co wiem, to w Chicago mieszka wielu Polaków. Robert może się nie odnaleźć.
3: No dobrze, dobrze, co patrzymy dalej, przeglądamy, patrzymy co tu się dzieje. Honorata Skarbek, to jest dziewczynka, która śpiewa.
0: Wokalistka.
3: Tak, dokładnie. No i słuchajcie, ona, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę
0: ma
3: bardzo.
0: Ma gigantyczny sukces, ponieważ wokalistka koreańskiego K-popowego zespołu BTS uśmiechnął się do niej na próbie. Podobno, tego nie było w moim bingo,
3: to jest niesamowite, że to jest niebywałe, no.
2: No. I tam wystarczy uśmiech Jankesa i Kamy o poranku. Dobrze, dokładnie.
3: No, jesteś szczęśliwa? I bardzo dobrze.
2: Nie, już mi lepiej.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Jutro przyjdź, to zrobimy ci to dwa razy.
2: Dobrze, będziecie się do mnie uśmiechać cały czas.
3: Bardzo.

0: Państwa, 25 naskowych zegarach na termometrach. Temperatura jeszcze znośna, ale dzisiaj będzie naprawdę bardzo gorąco.
1: Bardzo gorące pozdrowienia dostaliśmy od naszej słuchaczki Asi z Łomianek spod Warszawy. U nas wczoraj wieczorem zabrakło wody, było wesoło.
0: I co więcej, okazuje się, że w niektórych miejscach również zapragnie prądu, żeby mogły jeździć pociągi. I o tym dokładnie za momencik Paulina będzie mówiła, czyli 21 pociągów dzisiaj zostało odwołanych z powodu ciepełka.
2: Serdecznie przepraszamy za to.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
7: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego.
6: Cztery zastępcze Straży Pożarnej pojawiły się przed 5 na ulicy Kamiennej w Bydgoszczy. Tu doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg. Uważajcie na siebie i też w tych okolicach bądźcie ostrożni. A poniedziałek w Bydgoszczy to kolejny dzień z temperaturą do około 35 stopni. Kierowcy, którzy wybierają się w dłuższą drogę, muszą pamiętać o przerwach i regeneracji.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek pilne informacje dla podróżnych PKP. Odwołano dziś 21 pociągów z powodu ekstremalnych upałów. Przewoźnik zapewnia zastępczą komunikację autobusową. Wśród odwołanych pociągów są m.in. składy na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa Wschodnia, Łódź Fabryczna oraz Kraków-Jelenia Góra. Wczoraj część pociągów miała duże opóźnienia. Powodem były uszkodzenia sieci trakcyjnej spowodowane wysoką temperaturą. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. To po środowych wstrząsach, w których zginęło już 1450 osób. Nadal trwa akcja ratownicza. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem, a według ONZ ponad 50 tysięcy osób uznaje się za zaginione.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
8: SK Sport.

0: Kanada w 1/8 finału mundialu. Kanadyjczycy pokonali Republikę Południowej Afryki 1-0. Zwycięskiego gola strzelili w doliczonym czasie. Teraz czekają na rywala, którego wyłoni mecz Holandii z Marokiem. Historyczny mecz polskich siatkarzy w Gliwicach. Biało-czerwoni pokonali Argentynę 3-1 w ostatnim spotkaniu Ligi Narodów. Pierwszy set zakończył się wynikiem 50-48 dla Argentyńczyków i przeszedł do historii jako najdłuższy w rozgrywkach. Polacy zakończyli turniej w Gliwicach z kompletem zwycięstw.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Uf, jak gorąco pytamy was, no jak przetrwaliście noc, jak wasz weekend, jak po waszej stronie? Uf.
3: Możecie się nagrywać na SK-owym Messengerze, mówimy dzień dobry.
4: Pracuję w sklepie, mam 2 klimatyzacje, ale mimo tego jest nadal gorąco. Mój patencik na ochłodzenie się, otwieram lodóweczkę ze złocistym napojem i staję do niej tyłem.
2: Z tyłu chłodno.
3: Ale dlaczego tyłem?
2: No właśnie, no może z tyłu bardziej tak jakoś...
3: Ale że to jest tak, że człowiek się tak ładuje, a potem mrozi wzrokiem?

0: nowo o tobie, Kama, w Radiu SK.
1: Cute. Dziękuję bardzo.
0: 21 minut do godziny 7. Za nami przeupalny weekend. Oddziało się w wielu miejscach.
1: No właśnie, i co więcej, w wielu miejscach się działo tak bardzo, że później wylądowało to na YouTubie. Okazuje się, że Książula pojechał do hotelu Gołębiewski w Pobierowie.
0: Mm-hmm. I Książula to jest człowiek, który rzeczywiście żyje sobie w internecie, na YouTubie przede wszystkim, jeździ, smakuje, mówi jak żyć.
1: I ocenia, oczywiście. Tak. No i wydał prawie 5000 zł za dobę w hotelu. I jak się okazało, woda z kranu leciała taka zielonkawa.
0: Coś tam było nie halo z tą wodą, rzeczywiście.
1: Room service, czyli przyniesienie jedzenia do pokoju, kosztowało go 314 zł.
0: Mm-hmm.
1: Samo przyniesienie.
0: Sporo.
1: A do tego nie działała klimatyzacja, bo w pokoju było 31 stopni.
0: Ach, no było rzeczywiście bardzo gorąco, ale tak sobie pomyślałem, że każdy narzeka, że nad Bałtykiem zawsze jest zimno, prawda?
1: Tak.
0: No, a to proszę, no, nawet w pokojach po plus 31. Dobrze.
1: Kama. I Wiktor. To może być plus w zimie.
2: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
2: Kipi Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę.

0: nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: I po reklamie.

0: TSK 11 minut do godziny 7. Uwaga, uwaga. Happy
1: birthday to you. Sławomir.
2: TSK budzi w urodziny.
0: Sławomir, dzień dobry, witamy. Twoje 35. urodziny to już dzisiaj.
3: No, nie da się ukryć.
0: Bardzo dobrze.
1: Ale cieszysz się z tego powodu?
3: No, cieszę się.
1: Słuchaj, ja ci gratuluję, bo to znaczy, że w końcu będziesz mógł zostać prezydentem.
3: No, do tego długa droga, ale jakoś damy radę.
0: A na co dzień czym się zajmujesz?
3: A zajmuję się prawem.
0: Prawem? Tak. Z lewa do prawa? No, znamy to numery
1: jakby
0: oczywiście.
1: Jakby się jeszcze sprawiedliwością zajmował, to w ogóle miałbyś szansę na powodzenie.
0: Rewelacja,
1: w naszym kraju.
0: Naprawdę. No dobrze, o który dzień się obudziłeś?
3: No niedawno obudziłem się, bo zbieram się właśnie do pracy.
1: Mm-hmm. No my słyszeliśmy, że dzisiaj masz bardzo ważny dzień. Co przed tobą?
3: No, długo wyczekiwany awans, także... Zbieram się na spotkanie z szefem, więc...
0: A na czym polega awans, jeśli chodzi o twoją pracę, no i bycie prawnikiem?
3: Że są... lepsze stanowisko.
0: Jakie tu ma to stanowisko lepsze?
3: Ale to... Niech to będzie moja słodka tajemnica.
1: Ale to jest bardzo proste, bo do tej pory siedział na jednym stanowisku, a teraz będzie siedział na stanowisku wyżej, czyli mniej więcej taki cokolwiek metrowy wyższy będzie postawiony, okay. Będzie wyżej siedział.
0: No i tego ci życzymy oczywiście. I mamy dla ciebie prezent.
1: To będzie stówka urodzinowa, która leci do ciebie. No i oczywiście super, twoja fantastyczna żona. Ona bardzo mocno cię kocha. Mówi, że jesteś super facetem, super tatą, super mężem i że uwielbia sprawiać ci radość. Więc życzę ci dzisiaj dużo radości ze strony żony.
3: Bardzo dziękuję. No i chciałbym ją pozdrowić w takim razie, jak i dzieciaki, także i wszystkich słuchaczy.
1: No i trzymamy kciuki za to, żeby ta rozmowa dzisiaj poszła jeszcze lepiej niż w twojej głowie się to odbywa.

0: Co jest po literze O?
1: O, P.
0: P, policja, no właśnie, widzisz? No,
1: wszędzie. Widzę, dziękuję ci za lekcję języka
2: polskiego. Uwaga, policja, ale właśnie policja stoją, no.
1: No właśnie, o tym, że policji będzie teraz trochę więcej, bo ruszyła akcja wakacje, będzie za chwilę mówiła Paulina, natomiast moje pytanie brzmi, Janki, bo oni będą sprawdzać dwie rzeczy. Czyli dmuchanie i prędkość. Czy możesz dmuchnąć? Dmuchasz fantastycznie, a w kwestii prędkości to ty jesteś do tych, co szybko, czy do tych, co wolno?
0: Nie, nie, oczywiście, że szybko.
1: Aha. Współczuję twojej żonie. Kama
0: i Wiktor. Ale często za to.
2: Tak średnio.
3: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów.

i w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
8: Do tego wszyscy kierowcy muszą uważać. Rozpoczynają się prace związane z układaniem nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Sułkowskiego i Kamiennej. Będą prowadzone na dwie zmiany i już dziś od 19 do 5 skrzyżowanie będzie częściowo zamknięte. A przed nami kolejny upalny dzień na termometrach w Bydgoszczy do 35 stopni. Uważajcie na siebie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Zbliża się siódma. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Upały nie odpuszczają. Służby apelują o rozwagę. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 60-letnia kobieta, która opalała się na miejscowej plaży. A w podwarszawskich Markach nie żyje jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
10: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie strój kąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
9: O czym relacjonował Michał Rawa. Putin odrzuca propozycję rozejmu i zapowiada dalszą ofensywę. Rosja ma kontynuować działania i dążyć do zajęcia 4 ukraińskich obwodów na południu i wschodzie. Właśnie w tych regionach w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów, a według władz Ukrainy zginęło co najmniej 7 osób. Ruszyła akcja Bezpieczne Wakacje. Policjanci w całej Polsce prowadzą kontrolę na najpopularniejszych trasach. Sprawdzają prędkość i trzeźwość kierowców. Funkcjonariusze apelują o ostrożną i spokojną jazdę w czasie letnich wyjazdów.
11: Jankes,
12: Kama
11: i Wiktor.
13: Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
14: Dzień dobry, to jest poniedziałek, za momencik się zacznie lipiec. My 4 lipca będziemy spotykać się na PGL Narodowym i to, co możemy wam obiecać, to to, że atmosfera będzie gorąca, ale nie będzie upału.
13: To prawda, rzeczywiście 4 lipca finał akcji SK Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Pelszko. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.
14: No właśnie. Dlatego zapraszamy na sk.pl i jakby co, to za chwilę dzwonimy.

0: To już 7 minut po godzinie 7. Eska z samego rana. Chłodzimy was. Nie podgrzewamy atmosfery, bo jest naprawdę bardzo gorąco.
1: No ale bardzo gorąco to ty miałeś weekend. Czy ja dobrze widziałam, że ty byłeś na koncercie pana Dawida P?
0: Rzeczywiście byłem, pociłem się, było naprawdę wspaniale. W sobotę, w niedzielę Dawid Podsiadło grał na Narodowym. Polska wygrała. Słuchajcie, no mnóstwo ludzi było, ale było tak gorąco. No i było przyjemnie rzeczywiście, jeśli chodzi o muzykę, działo się, ludzie mieli różne pomysły. Wiem, do czego dążysz.
1: Chodzi no właśnie, dlatego, oświadczyny. Że no niektórzy podgrzewali atmosferę jeszcze bardziej. Brat Wojtka Szczęsnego oświadczył się na koncercie. Rzucił co prawda czarno-białe zdjęcie, więc trochę wygląda jakby to było na smutno, ale jest na wesoło, ona powiedziała tak.
0: Ale dobrze, tak sobie pomyślałem, że dlaczego on mógł wybrać właśnie to miejsce, czyli PGE Narodowy?
1: Może tak jak brat chciał mieć fajne wspomnienia z Narodowego. Jan, Hanna i Wiktor. Może gola też mu się uda strzelić?
0: No, kto tam wie, no. Ale gratulujemy oczywiście, życzymy zakochanego życia. No i teraz
1: i milionów monet też życzę.
0: No i mrozimy was.

0: co, Kama, taka fajna pogoda, pograłoby się w piłkę, co?
1: No raczej, ja na bramkę.
0: Nie pasuje już, coś za chuda. SK Karniaki
1: Kar. Ale faktycznie będzie szansa na to, żeby strzelać Sławomirowi Peszko Karniaki i wygrać nawet 10 tysięcy złotych na PGA Narodowym już w najbliższą sobotę.
0: Zgadza się, zapraszamy na wielki finał, ale dobra, wciąż kompletujemy naszą radiową, eskową reprezentację. Zaraz łączymy się z Kasią. Dzień dobry, Kasiu, witamy, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kasia, czy ty na piłce nożnej znasz się tak jak Jankes, czy tak jak ja?
2: No raczej tak jak ty.
1: No właśnie.
0: Czyli
1: to,
0: bardzo.
1: To jak to się stało,
0: bardzo,
1: że postanowiłeś się zgłosić do SK Karniaki Cup?
2: To znaczy głównie to robię dla koleżanki, bo ona grała w piłkę nożną, niestety po kontuzji już nie może grać, ale, ale właśnie chciałabym zrobić jej taką przyjemność i zabrać ją ze sobą.
0: Jejku, na koniec kariery wystąpiła na PGA Narodowym razem ze Sławkiem Peszko i zgarnęły 10 tysięcy złotych, bo taka jest nagroda główna, właśnie.
1: Nie, jeden piłkarz pozazdrości.
0: No dobrze.
1: To, Kasiu, mamy w takim razie dla ciebie hasło od Sławka, który będzie mówił. Końcówka tego jego zdania jest wypikana, tam brakuje jednego słowa, które zostało wygwizdane i to jedno słowo musisz powiedzieć i jak je powiesz, to nagroda w postaci 1000 złotych kieszonkowego noclegu w Warszawie dla dwóch osób. No i oczywiście zaproszenia na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym będzie twoje, dobra?
0: Tylko prośba, żebyś dobrze powiedziała to słowo, żebyś idealnie trafiła.
2: Mam nadzieję, mam nadzieję.
1: Dobra,
0: dobra.
1: Trzymamy kciuki i...
0: Panie Sławku, Sławek Peszko, prosimy.
1: Do piłki.
3: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
2: atmosferę.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
3: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za atmosferę.
1: I tym oto sposobem, Kasiu, dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w najbliższą
2: Mega.
1: Sobotę. No i walka o 10 tysięcy złotych, dziewczyny, ale będzie
2: ale
1: się działo.
2: Cieszę.
0: I będziesz w hotelu z klimatyzacją, która działa. Taka sytuacja, to nie wszędzie działa.
2: Mam nadzieję.
0: Ale super, niesamowite, że będziecie. Będzie Sławek Peszko, wy będziecie. Czy ktoś jeszcze ma ochotę? I mamy miejsca.
1: Zapraszamy oczywiście na sk.pl. Będzie nowa zagadka i kolejna szansa na to, żeby dołączyć do naszej eskowej reprezentacji karniakowej. SK Karniaki Cup.

0: 25 minut po godzinie 7 w weekend no sporo się działo, była nawałnica jeśli chodzi o temperaturę.
1: Temperatura!
0: No i była też były też nawałnice w wielu miejscach w kraju, no niestety.
2: No właśnie, trzeba przyznać, że pogoda potrafi trochę nagrandzić i o tym za moment będzie mówiła Paulina w newsach. Jankes. Jankes.

Mi. Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko

0: 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
12: Przed nami kolejny upalny dzień, poniedziałek w Bydgoszczy, to temperatura nawet do około 35 stopni. Będzie pogodnie. Kierowcy, którzy wybierają się w dłuższą drogę, muszą pamiętać o przerwach i regeneracji. Przypominamy, że jest remont torowiska na rondzie Fordońskim i inaczej kursują tramwaje. O tej porze aut przebywa na Fordońskiej Kamiennej.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny poranek na dworcu w Bydgoszczy. Przed godziną 5 pociąg jadący z Czech do Gdyni potrącił człowieka. Ruch kolejowy został wstrzymany, a pociągi kierowane są objazdem z pominięciem przystanków Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy. Poważne zniszczenia w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem, to po wczorajszej nawałnicy. Burze przeszły przez zachodnią Polskę, o czym więcej powiemy w SK News już za pół godziny.
14: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
15: SK Sport News.
13: Robert Lewandowski blisko zmiany klubu. Wszystko wskazuje na to, że napastnik zwiąże się z grającym w MLS Chicago Fire. Według włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano dopinane są ostatnie szczegóły kontraktu. Do finalizacji transferu ma dojść na początku tygodnia. Kanada wygrywa z RPA 1-0 w 1/16 finału mundialu. Jedyna bramka zdecydowała o awansie Kanady do kolejnej rundy, a dziś w nocy rozegrane zostaną trzy kolejne mecze tej fazy turnieju.
14: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
16: Gdzie kawkę z samego rana to najlepiej na lodzie, wtedy robi się naprawdę przyjemnie. Kopie na zimno.
17: Kopie na zimno. Można i tak, to praktycznie definicja również Nusela, który też potrafi kopać na zimno.
16: I na ciepło też, jak
17: trzeba. I ciśnienie podnosić tak, zupełnie jak te burze, które za chwilę będą.

0: 7:38, 22 minutki i będzie z nami godzina 8 już.
1: Ja zrobiłam małe śledztwo, ja już wiem, dlaczego w Polsce jest tak gorąco.
2: Dlaczego?
1: Bo te wszystkie emocje, które nam dostarczane były w weekend i Dawid Podsiadło na Narodowym, i Polska, która grała w siatkę, no błagam cię, no co to był za mecz?
0: Rzeczywiście, przez kilka ostatnich dni w pięknych Gliwicach miał miejsce turniej pod tytułem Liga Narodów. Grają najlepsi, teraz będą jechać w stronę Stanów Zjednoczonych, też do Chicago, gdzie, no, możliwe, że Robert będzie grał, Lewandowski. No dobrze, dobrze, dobrze. Graliśmy, fajnie się oglądało. Graliśmy m.in. z Argentyną wczoraj.
1: No właśnie, ja tylko chciałam przypomnieć, że oryginalnie w piłce siatkowej gra się do 25 punktów, tak?
0: Dokładnie.
1: A Polska przegrała seta, pierwszego seta, 48-50.
3: Wilfredo Leon, Massimino, w obronie zakończyli tego historycznego seta z takim wynikiem.
0: No i
3: 50-48.
0: To jest niebywałe. Ja niestety nie widziałem na żywo. Kibice przy okazji dostali dwa sety w cenie jednego. Promocja na sety.
1: Sławek Peszko lubi to.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
8: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
4: I po reklamie.

0: Za momencik on zrobi bum, ciki bum, ciki bum. To dopiero będzie.
1: Na pewno gorąco, będzie miło i przyjemnie. No, oczywiście, pod tym wszystkim podpisuje się Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Szczęść Boże, Pawlacz Przemysła po tej stronie z diecezji kurialnej. Czy ja dodzwoniłem się do pani Marzeny z zaświadczenia, jeśli chodzi o chrzest? Tak, to pani?
4: Tak.
3: Proszę pani, ja będę musiał cofnąć decyzję księdza, tam bodajże chyba prowość wam dawał, czy jakieś wikary, ponieważ ja tutaj w kartotece mam rozpiskę informacyjną, że pani nie przyjmuje kolędy. Nie wiem, na jakiej podstawie ksiądz pani wydał to zaświadczenie.
4: Ale ja dopiero tutaj mieszkał ktoś inny. Ja już, no nie pytał mi się ksiądz, ale ja to mówiłam tej pani, co tam pracuje, tak? Że ja byłam wcześniej w Gdańsku, mieszkałam, my się dopiero teraz z powrotem przeprowadziliśmy.
3: No i dlatego, proszę pani, brakuje mi tych kolęd, żeby wydać zaświadczenie, że pani może uczestniczyć właśnie w obrzędach chrztu.
4: No, ja mieszkałam w Gdańsku, no tutaj ktoś wynajmował mieszkanie, no to już mnie tutaj, wie pan, no. Ciężko, żeby ktoś, kto wynajmuje mieszkanie, to już jest decyzja jego, czy on przyjmuje księdza, czy nie przyjmuje.
3: No nie, moment, moment. Trzeba teraz się cofnąć, bo to jest szybko do zrobienia. My możemy umówić księdza, proszę pani, albo z tej parafii, albo z innej, żeby nadrobił te kolędy. I wtedy niech pani się zgłosi po zaświadczenie. Tak to robimy.
4: No dobrze, ale to, bo jak mam to nadrobić w takim układzie? Nie wiem, mam księdza zaprosić teraz do domu, no bo...
3: Tak, i tutaj byśmy zrobili, jeżeli pani chce co tydzień, to niech pani powie. Odbębnimy to 8 tygodni i sprawa załatwiona. Pani się może znowu ubiegać, proszę pani, o to zaświadczenie, że może pani być czymś kiesną.
4: Zapraszam i siedzę w domu, bo pracuję zdalnie w tym momencie.
3: Ale to pani chce co tydzień, czy jak? Jak to rozplanujemy?
4: Bo... Ale jak co tydzień, jak mam za tydzień chrzest? To jak pan chce to rozplanować?
3: Ale jak pani chce, proszę pani, 8 kolęd nadrobić, proszę pani, nie wiem, 8 dni?
4: Ale proszę pana, bo robicie teraz jakiś taki dziwny problem z tym, żebym ja została chrzestną. Wy się
3: ale nie, może ludzie z kościoła. Pani robi problem, że pani nie weźmie.
4: Nie,
3: pani robi problem, że pani kolęd nie chce zrobić.
4: Pan cały czas na mnie i pan jest agresywny, tak?
3: Nie, proszę pani, pani robi sztuczny problem, że pani kolęd nie chce zrobić.
4: Ale jak już powiedziałam, zapraszam serdecznie, siedzę w domu.
3: Dobra.
4: Jeżeli macie taką potrzebę, zapraszam.
3: Czyli mamy robić codziennie, nie co tydzień.
4: No tak, no skoro mam za tydzień chrzest, no to jak pan chce to robić co tydzień, no to jak to?
3: To jutro. O 15 mógłbym wysłać księdza po kolędzie u was?
4: Tak, nie, o 15 przed 15.
3: 14?
4: No, zapraszam.
3: Na kolędę przyjdzie Tomasz.
5: Dzień dobry, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Jesteś.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: Hej, kolęda.

0: Przed chwilą nasz wydawca Boga i mówi, kiedy twoja mama ma klimatyzator, to mówisz do niej, daj, daj, daj.
1: Rzeczywiście, jeśli macie klimatyzatory, jakieś tam takie, no, no to śmigiełka
0: dobre
1: takie.
0: Dajcie znać, wpadniemy.
1: Daj, daj, daj, daj, daj. Rzeczywiście, chłodzimy się, jeśli nie możecie, no nie musicie, to nie wychodźcie dzisiaj na zewnątrz, bo naprawdę znowu będzie paruwa tak zwana.
0: A o czym Paulina za chwilę będzie mówiła w newsach?
2: O upałach.
1: No właśnie. I Wiktor. Z Wiktorem wywołaliśmy na chwilę. Wiktor dzisiaj miał wracać z Zielonej Góry do Warszawy pociągiem. I co?
0: Pociąg odwołany za utrudnienia. Przepraszamy.

0: A prawacz na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
5: W kilkunastu miejscach w Bydgoszczy pojawiły się kurtyny wodne, które chłodzą przechodniów.
6: Długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić. Nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
5: Temperatura w Bydgoszczy w ciągu dnia nadal bardzo wysoka, od 33 do 35 stopni. Kierowcy noga z gazu, między innymi o tej porze na Fordońskiej i na Fosza.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzewiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Jest ósma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Burze i silny wiatr w Lubuskiem. Po nawałnicach połamane są drzewa, uszkodzone dachy i drogi. Strażacy interweniowali w wielu miejscach, a największe szkody są w rejonie Skwierzyny i Strzelec Krajeńskich.
8: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań. Kilka godzin zajęło usuwanie skutków silnego tornada.
7: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej, a lubuscy strażacy łącznie interweniowali w ostatnich godzinach niemal 150 razy. Jedna z dróg startowych już naprawiona. To na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej na drodze wykryto spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu, a przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Robert Lewandowski ma zagrać za oceanem. Według zagranicznych mediów napastnik jest blisko transferu do Chicago Fire z MLS. Do oficjalnego ogłoszenia dzielą nas już właściwie tylko godziny. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
9: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie Lewego napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj po przejściu badań medycznych. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Polski napastnik ma zarabiać niecałe 20 milionów dolarów za sezon.
7: A Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS może zadebiutować 17 lipca meczem z Vancouver Whitecaps.
10: Kama i Wiktor.
11: Dzień dobry, chłodno was witamy. 2 minutki po godzinie 8.
12: No, jeżeli potrzebujecie, dajcie znać. Zadzwońcie do nas 664-402-302, a ja was schłodzę, dosłownie zmrożę swoim wzrokiem. Bo bardzo w radiu przecież najlepiej.
11: Widać. Po 8 u nas dzisiaj, uwaga, uwaga, uwaga, panie i panowie, halo wasze pieski. SK nakarmi ci pieska, wracamy do tej akcji, na naszej antenie oczywiście. Zgłoszenie na sk.pl, zajrzyjcie, za chwilę szczegóły.

0: 8 minut po godzinie 8, SK w poniedziałek 20 upalnego 9 czerwca, proszę Państwa.
1: Jeżeli komuś jest za zimno, to dziewczyny gorąco polecam, żebyście zerknęły na zdjęcia Davida Beckhama.
0: Ciekawe,
1: można w sieci, ostatnio
0: profil
1: wrzucił, bez koszulki był. Matko,
0: serio?
1: Jedyna, ale gorąco się zrobiło. I on ma 51 lat i wciąż jest naprawdę w niesamowitej formie. Widzisz to na zdjęciach? Widzisz?
0: Oczywiście widzę, no.
1: A wiesz, jak on to robi?
0: No.
1: Okazuje się, że w jednym z wywiadów powiedział, że wstaje o 6 rano.
0: Tak, dlaczego tak dobrze wygląda, tak?
1: Wyprowadza psy, je proste śniadanie, ćwiczy siłowo i przede wszystkim pilnuje snu od 8 do 9 godzin dziennie. Koniecznie.
0: David Beckham tak wygląda, no, mając 51 lat, ale tak, to teraz tak spójrzmy na nasze podwórko.
1: Tak.
0: Krzysztof Wibisz.
1: No.
0: Więcej lat, on ma krzyło, ma chyba z 60 już teraz,
1: tak,
0: jak się nie mylę. Jak on wygląda, to ile on musi spać, no?
1: No jak na niemowlę przystało, po 20 godzin dziennie.

0: Sponsorem konkursu jest producent karm dla psów i kotów Rafi, Dolina Noteci.
1: Eska nakarmi ci pieska.
2: No dobra, zabieramy się za karmienie waszych psiaków. Z nami Eliza, dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, z tego co my wiemy, masz całkiem fajnego, wyjątkowego psiaka.
2: Jak ma na imię?
3: Oj tak, Ciastek.
2: Ciastek się odezwał, już się obudził.
3: Jest.
2: Dawaj Ciastka bliżej mikrofonu. Dawaj Ciastka.
3: Ciastuś, odezwiesz się? Ciastuś. Nie, wykończony jest od upału. Niestety.
2: Ciastek, tutaj Kama i Jankes, co u ciebie? Karmią cię tam?
3: Ciastuś! Chodź, Ciastuś, tutaj. Odezwiesz się?
2: Jest! No super Ciastek.
4: Cudownie. Eliza, powiedz mi, jak on się znalazł u ciebie w domu?
3: Oj, to jest taki dość duży przypadek. Straciłam poprzedniego pieska i miałam już nie mieć żadnego zwierzaka, bo bardzo przeżyłam.
4: Ta pustka ale jest gigantyczna, no co? W serduszku się robi.
3: Tak, ale no niestety nie dałam rady. Niestety nie dałam rady i szukaliśmy pieska.
2: Stety,
3: no oczywiście. To miał być piesek 15-kilowy, a wyszło, że waży 30 kilo.
4: O co, kochanego ciała nigdy za wiele, pamiętajmy o tym. I co, tak, przyjechał do was ze schroniska?
3: Ja też tak uważam. Tak, aż z Podlasia, 9 godzin jechał do nas.
4: Miłość od pierwszego wejrzenia?
3: Tak.
4: A czy jesteś w stanie się podpisać zdaniem, że to czasami nie my ratujemy pieski, tylko one ratują nas?
2: Och, to ładne.
3: Tak.
2: I pamiętajcie też, że sporo tych piesków mieszka bliżej was w schroniskach. Tam też są, czekają, machamy w stronę schronisk. No dobrze, okej, Ciastek 30-kilogramowy, to on dużo musi jeść.
4: No właśnie, to skoro dużo je, to mamy dla ciebie tysiak na zakupy na dolina-noteci.pl.
3: Dziękuję bardzo, przyda się ogromnie. Dziękuję.
2: Dziękujemy, proszę pozdrowić Ciastka, chłodzimy się, wchodzimy do wanny, ewentualnie jakiegoś baseniku, polewamy.
3: Tak jest.
2: No i dajemy też dużo wody psiakom w te upały.
4: Trzyma się, Eliska.
3: Dziękuję bardzo, jeszcze raz pozdrawiamy. Dziękujemy.
1: Nakarmi ci pieska. Sponsorem konkursu Eska nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: No dobra, poszła już Eliza do ciastka, no co?
4: No dziwisz się? Tu na spacerek nie trzeba teraz wychodzić. Trzeba miziać.

0: Janki, pamiętasz, jak w jednym filmie było, ich oczom ukazał się las?
1: Tak, dokładnie.
0: A na drugiej stronie było napisane krzyży.
1: Krzyży.
0: No to u nas sytuacja będzie podobna w newsach. Mianowicie został rozbity gang, który zajmował się praniem. A na drugiej stronie co będzie, to będzie mówiła Paulina.
1: To za chwilę u nas.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
1: BYD. Build your dreams.
3: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
4: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
5: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: To będzie ostatnia reklama.
0: Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. Trzy poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
18: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego.
20: Nadal zamknięte są rogatki na przejeździe kolejowym na ulicy Inwalidów. To po porannym śmiertelnym wypadku na torach na wysokości ulicy Kamiennej. Te okolice jeszcze warto mieć szerokim łukiem. A na torometrach w Bydgoszczy już 25 stopni, ma być około 35, jest i będzie słonecznie.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
21: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od Mazowsza, gdzie służby rozbiły gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Członkowie grupy podejrzani są o popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych na dużą skalę. Skarb państwa stracił ponad 5 milionów złotych, a zatrzymano 9 osób. Incydent z kolumną rządową w Poznaniu. Wczoraj niewiele zabrakło do zderzenia motocyklisty z samochodem. Autem jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Motocyklista w porę zahamował, nikomu nic się nie stało. Dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, a jutro zagrają z Niemcami, w niedzielę z kolei zagrają z Argentyną.
22: Wczoraj, muszę powiedzieć, było tak gorąco, odnalazłem sobie zimną, lodowatą wodę do wanny. Leżenie było wspaniałe.
23: No słuchaj, dzisiaj w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Tropików, więc czuć świętowanie przez cały weekend.
22: Bardzo dobrze.
23: Nie zrozumiałeś, Jankes. Czuć, że świętowałeś cały weekend.

0: gips, taki upał? Bo naprawdę musi być...
1: To nie wyschnie, panie. Czy będzie czekać i czekać.
0: Ale są, dzieciaki są takimi mistrzami świata, przed wakacjami sobie łamią rękę i pójdzie tak, siedzą w tej wodzie, tak, z ręką do góry. No dobra, okej.
1: Nie róbcie tego na wszelki wypadek. No ale Jankes przegląda gazetę, a tam newsik dosłownie z pierwszych
0: stron. Halejcio na biało, też jak gips. No bo chodzi o ślub pani Klaudii Halejcio 35L. No było świętowanie ślub Halejcio za miliony, tak tutaj piszą teraz ładnie. No ale gratulujemy. Mua.
1: Oczywiście gratulujemy, co prawda zastanawiałem się, jak grube koperty musiały być na ślubie, który kosztował miliony złotych.
0: Ojej.
1: Ale faktycznie, jeśli chodzi o najbardziej mile widziany prezent ślubny.
0: Bo są badania przeprowadzone zrobiono... na nowożeńcach.
1: Dokładnie. I w zdecydowanej większości odpowiedź brzmiała: gotówka.
0: No i bardzo dobrze, koperty. No miłość jest bezcenna, ale koperta też robi robotę.
2: Jankes, Jankes, Anna i Wiktor.
1: No tak, no kwiaty zwiędną, blender się zepsuje, a pieniążki? Ach,
3: ach. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
8: Szukasz pomysłu na aktywną sobotę dla całej rodziny? Już 4 lipca od 10 do 14 zapraszamy na dzień otwarty z Benefit Systems w Squash Point przy ulicy Portowej 8 w Bydgoszczy. Czeka na Ciebie amatorski turniej.

0: całej rodziny. Do zobaczenia 4 lipca. To będzie ostatnia reklama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9, tutaj jest Ka. Widziałaś, Ka, ma tego naszego nowego kampera?
1: Nówka sztuka nieśmigana. Chociaż przepraszam, już troszkę śmigana, a to wszystko dlatego, że Kasia w czwartek wygrała naszego kampera, Nosel ją jej dostarczył i ruszyła dziewczyna w ten piękny, cudowny, bardzo słoneczny weekend nad
2: Mazury.
1: Tak, ona w Giżycku
0: oczywiście
1: była.
0: Łączyliśmy się w imprez z dziewczynami, no było szaleństwo, liczymy na to, że kamper wróci cały i zdrowy, obiecały, że tak zrobią. No i po raz kolejny chcemy wręczyć wam kampera, oczywiście w najbliższy czwartek za 3 dni.
1: No właśnie, dlatego warto wskakiwać na sk.pl, tam się zgłaszać do naszej zabawy. Mamy dla was kamper na przedłużony weekend, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Gdzie pojedziecie, to już jest wasza sprawa. Najważniejsze jest to, żeby fajną paczkę znajomych ze sobą zabrać.
0: Ja bym tak ostatnio myślałem, żeby porwać tego kampera. Wiesz, przejechać się kawałek, gdzieś tam pojechać sobie i byśmy mogli program poprowadzić, tak wiesz, gdzieś tam. Co to na to?
1: A ty manualem jeździłeś?
0: Proszę pani, ja jeździłem wszystko.

0: To tylko i wyłącznie 5 minut do godziny 9. Przed chwilą, jak i poza anteną, tak się cieszyłeś, że nie dostałeś zaproszenia na żaden ślub i wesele.
1: No bo tak, teraz się tyle wkłada do tych kopert, rzeczywiście, no. No i co, i co?
0: No to słuchaj.
2: Bardzo serdecznie chciałem was zaprosić na ślub, na wesele. Będzie super impreza, całe radio zapraszam i wszystkich słuchaczy.
0: Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że słuchacz wygrał tym wszystko. Mm-hmm. No wyobraź sobie, zaprosił całe radio i wszystkich słuchaczy. Nawet jeśli będzie po stówce w kopercie, panie, to mu się 4 razy zwróci.
1: No dobrze. To przyjdziemy na wesele i jutro też o 6.
3: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.

0: Kreska. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
4: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco? W

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
5: Autokary pod czujnym okiem inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które wyjeżdżają na wakacje. W naszym regionie główne kontrole będą prowadzone na mopie przy autostradzie A1, a w Bydgoszczy policyjna przy Łuczniczce. W najcieplejszym momencie w Bydgoszczy 35 stopni jest i będzie słonecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu był Decathlon.
6: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim szpitalu południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczym, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w szpitalu południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również na razie się nie udało.
6: Dziękujemy, to był Michał Rawa. Pożar hali magazynowej na Podkarpaciu ugaszony. Ogień pojawił się wczoraj późnym wieczorem w zakładzie drzewnym w okolicach Stalowej Woli. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia, a sprawę bada policja. W Londynie rusza Wimbledon. Jako pierwsza z polskich tenisistów wystąpi Maja Chwanińska, a rywalką Polki będzie Tajka Mananchayan Savankiau. Mecz zaplanowano na 12:00, a o 14:00 z kolei planowany jest mecz Roberta Hurkacza z Kasperem Rudem.
8: Jankes i Wiktor na Radiu SK.
9: Dwie minutki po godzinie 9:00, promocyjnie po raz kolejny pojawiam się na antenie Radia SK. Zapraszam na kolejną porcję hitów na czasie. Nie umieszkamy również was troszkę chłodzić. Zostańcie z nami.

0: 16 minut po godzinie 9 tutaj Radio SK, w poniedziałek 29 czerwca, wakacje. Słuchajcie, no mamy rekord świata w wykonaniu naszego chłopaka Tomka, Tomek Sobania ze Śląska. Brawo dla Tomka. Tomek, słuchajcie, no to jest niebywałe w ogóle. Facet przebiegł 50 maratonów, nie że jeden, 50 maratonów
1: i
0: ile dni? 50 dni. Słuchajcie, 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach, a dokładnie 49 dni, a nawet tak to się skończyło. Ostatniego dnia, a to miało miejsce w tę minioną sobotę, zrobił to dwa razy. Skończył na Times Square w Nowym Jorku. Niesamowita historia. Mamy rekord świata, jesteśmy wpisani do księgi rekordów Guinnessa. Spokojnie, Tomek ma się naprawdę dobrze. Teraz odpoczywaj, tak sobie myślę, że każdym razem codziennie musiał biec przez kilka godzin dziennie, no bo tak się tak biegają maratończycy. No całe szczęście, tak sobie pomyślałem o sobie, że ja nie mam tyle wolnego czasu, bo mam dzieci, no. Radio SK. Aczkolwiek w sumie, no mam dzieci, mogłyby mnie dopingować.
2: Run, Forrest, run! Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: nie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
1: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
18: I po reklamie.

0: Tutaj jest K23 minuty, bo nie znamy godzina 10. Przed kilkoma chwilami ktoś rzucił na TikToka, jak sprawdza temperaturę wody w Bałtyku.
1: No i ile? Ile dzisiaj?
0: Jezuś. Słuchajcie, jest prawie 26 stopni Celsjusza. Proponuję połączyć je z Władysławowem, w skrócie z Władkiem. Co tam się dzieje, co tam teraz jest number one, jeśli chodzi o muzykę?
2: Gdy widzę sinicę, to kwicę, z wysypką się wtedy nie liczę.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
10: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti.

daje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
2: BYD. Build your dreams.
4: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
5: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi, z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
6: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
7: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
8: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
9: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
10: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
11: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest tu Politechnika.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. Trzy poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
20: I po reklamie.

0: tutaj jest, 5 minut i będzie za mnie godzina 10. A, widzimy, że spodobało się. No dobrze, no kończymy, no chyba, że Michał Sobkowski nie przyjdzie i będziemy musieli zostać trochę dłużej.
1: Hurra!
0: Ale to nie są tanie rzeczy, ludzie, no gdzie?
1: Nie wiem, ile to będzie kosztowało organizacja, ale to jest, no impreza na pewno nie by kosztowała 100 zł, czy 200, czy 300. To jest impreza kompletnie zorganizowana, z rozmachem.
0: Wszystko się zgadza. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do gorących hitów na czasie. Jankes.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego. We'll be right back.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.

0: Zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
3: Bydgoscy kierowcy muszą uważać, rozpoczynają się prace związane z układaniem nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Sułkowskiego i Kamiennej. Będą prowadzone na dwie zmiany i już dziś od 19 do 5 skrzyżowanie będzie częściowo zamknięte. A przed nami kolejny upalny dzień na termometrach w Bydgoszczy do 35 stopni. Uważajcie na siebie.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
4: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie na drogach, są utrudnienia. Na S11 pod Poznaniem między węzłami na Pachanie i Rokitnice ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Jedna osoba zginęła. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13:00. A z kolei na A4 w Gliwicach zderzyły się 4 ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy po raz drugi próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Rawa.
5: Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
6: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem. Jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie.
5: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
4: Przed nami truskawkowa pełnia. Nazwa pochodzi z tradycji ludów Ameryki Północnej i odnosi się do okresu zbiorów truskawek. A zjawisko to będzie dobrze widoczne dziś przez całą noc.
7: Truskawkowa pełnia może być związana z Ameryką Północną, ale to my truskawki na wszelkie sposoby rozpropagowaliśmy. Zwłaszcza ostatnio, prawda? To był makaron, dobrze pamiętam?
4: Tak, zdecydowanie. Iga, tak.
7: A teraz będzie Dawid. Dawid, który miał w ten weekend swoje koncerty w Warszawie. Byłaś chyba?
4: Byłam. Oj, było upalnie. Radio SK, hity na czasie.
7: To tak na ochłodę. Dawid Podsiadło i sezon dosłownie za 2,5 minuty, które spędzamy z W&W. Michu Sapkowski, witajcie!

0: wciąż brzmi ten numer naprawdę kapitalnie. Grubson na szczycie. No chyba tylko Grubsona nie było podczas koncertów na PGE Narodowym Dawida Podsiadły. Grubsona i mnie. Nad czym bardzo mocno ubolewam. Pierwszego dnia między innymi PZ i Kaśka Sokacka, jeśli chodzi o gości. Drugiego dnia, jeśli dobrze widziałem, Vito, Zalewski, Cortez, Zawiałow. Wow, wow, wow. No i jak napisał Dawid na swoich mediach społecznościowych po tym weekendzie, pełen obrót. No, w końcu to obrotowy tur. Dobrze, że przeżyliśmy. Nie tylko ogień na scenie, ale ogień z nieba. Miejmy nadzieję, że jakoś przetrwamy do jutra. Jutro, jak twierdzą synoptycy, ma już być jakieś tam 30 stopni, a nie 40. Swedish House Mafia za chwilę na ochłodę. Wait So Long, później Taylor Swift, a później Daria Zawiało w WSC.
1: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies.

0: Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
9: Zalej i jedź dalej.
8: Wifon. Liczy się tylko on.
10: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Nowy Jason Derulo. On tak zawsze miał taki czas, że zawsze tak zaczynał albo tak kończył numer. Michiko, numer, który wyprodukowany został przez rumuńskiego DJ-a. No i właśnie nie mam pewności. Goja, Goża, Godża. No w każdym razie Jason Derulo, Michiko.

0: O tym, jak to leje. U nas to leje, tylko że żar z nieba. Rihanna i Jay-Z, Umbrella na antenie Radio SK. Kolejny z naszych hitów zawsze na czasie. Za moment, kochani. Najpierw Ed Sheeran, a później Dua Lipa w Esce.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już

0: tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Dakar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nudzi.

Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 11, a po 11 na wakacje w sam raz kolejna godzina hitów na czasie. Kygo, Khalid i Save My Love. Nie wiem, czy wy tak macie. Macie tak, że budzicie się, może to jestem po prostu świrnięty, no. Że budzicie się i macie

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
10: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
11: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
16: Przed nami kolejny gorący dzień. Na razie w Bydgoszczy 28 stopni, ale to jeszcze nie koniec. Temperatura wzrośnie i będzie nawet około 33. Od jutra możliwy deszcz, a w środę również parasol może być potrzebny. Kierowcy zwalniają na rondzie fordońskim, tu remontowane jest torowisko i inaczej kursują tramwajem.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
14: Sponsorem programu był Decathlon.
17: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
18: Wakacje z hitami na czasie wystartowały, a my jak co roku podrzucamy Wam najlepsze letnie imprezki. To pierwsze w tym sezonie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Lato startuje na bogato, jeśli chodzi o festiwale, bo już w ten czwartek rusza święto polskiego rapu na nadwiślańskiej plaży w Płocku. To oczywiście Polish Hip Hop Festival. Na scenie

0: zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zakończyły się poszukiwania kolarza w Markach. Służby odnalazły ciało 71-letniego uczestnika wyścigu, który zaginął na trasie zawodów. W akcji brali udział m.in. policjanci, strażacy i żołnierze. Wcześniej podczas tego samego wyścigu zmarł 30-letni kolarz. Okoliczności obu śmierci wyjaśniają śledczy. Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miastach stanęły specjalne kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
1: No bo my lubimy wodę.
2: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
3: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
0: A dzisiaj o godzinie 10 termometry w Kozienicach pokazały ponad 35 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do niemal 40. A przed nami wielkie koszykarskie święto. Reprezentacja Polski w koszykówce po raz pierwszy zagra w Tauron Arenie Kraków. Spotkanie zakończy pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata. Ten mecz już 6 lipca o 18. A dodajmy, że będzie to debiut biało-czerwonych w największej hali widowiskowo-sportowej w kraju.
4: Wspominałem o koncercie Dawida Podsiadło, ale to był też weekend z koncertem Sanach. Z sąsiedzi Ania, Tomek serdecznie pozdrawiam, byli we Wrocławiu i był tam też Sobel. I Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Dosłownie za 3,5 minuty. Wcześniej wspomniany Kygo, Khalid, Save My Love, 11:01 już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Radio SK. Kąt
1: na twarzy całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Marisa, odkochaj w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kart.
0: Nasi polscy piłkarze robią naprawdę bardzo dużo, żebyśmy my się odkochali od piłki nożnej, ale my nie, to jest taka miłość beznadziejna, no, cały czas. Słuchajcie, to będzie naprawdę fantastyczny weekend, bardzo konkretnie fantastyczna sobota, finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko, dokładnie tak. I ci, którzy zostaną powołani do naszej reprezentacji, bo cały czas kompletujemy jedenastkę, zostały nam jeszcze dwie osoby, oto oczywiście ten czas ze Sławkiem Peszko w sposób oficjalny, a także częściowo nieoficjalny, będą mogli spędzić. To wszystko w sobotę. Kasia dzisiaj próbowała i Kasi dzisiaj... No dobra, co ja będę fakty uprzedzał?
2: Sławek Peszko, prosimy.
3: Do piłki. W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
4: atmosferę.
2: Czy to jest dobra odpowiedź?
3: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za atmosferę.
5: Dostajesz od nas 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w najbliższą sobotę.
0: Ja już nie będę powtarzał tej całej listy nagród, którą dla was mamy, a którą powiedziała Kama. Przeczytać można to oczywiście na SK.pl i w naszej aplikacji. Tam też można odsłuchać nowy dźwięk, który jutro będzie miał swoje, miejmy nadzieję, pozytywne rozstrzygnięcie. No dobra, słuchajcie, co mówi Sławek.
3: Na boisku trzeba przewidywać ruch rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
0: Co trzeba umieć znaleźć po imprezie? Jeśli macie jakieś pomysły, no to oczywiście zgłoście się na sk.pl, zupełnie za darmo. Bruno Mars, I Just Might, za moment, później Justin Bieber i Nicki Minaj w Estre.
1: SK Karniaki Cup.
6: Autopromocja.
7: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
8: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
7: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
10: Reklama.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Panowie, dach gotowy?
13: Oczywiście, że gotowy.
12: Tak szybko?
13: Panie, to by...

0: Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
1: Bydtref, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydtref.pl. Telefon 884 308 308.
2: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
19: I po reklamie.

0: Satellites of September na antenie Radio SK. Dyscypliny i konkurencje sportowe są różne. Jest piłka nożna, to ze Sławkiem Peszką na przykład można uskuteczniać. Jest też sztafeta 4x100, to też można ze Sławkiem Peszką uskuteczniać. Jest też tenis ziemny, Wimbledon dzisiaj startuje. Maja Chwalińska już dosłownie za kilkanaście minut powinna pojawić się na korcie, będzie walczyć z Tajką o nazwisku chyba Savankev, tak się chyba wymawia. W każdym razie 164. pozycja, jeśli chodzi o ranking dla Tajki. Trzymamy kciuki za Maję. Bardzo mi się podoba to jedno z tych zdań, które przeczytałem ostatnio w internecie na jej temat i tematem występu na Wimbledonie. Maja nic nie musi, a wszystko może. Sombr i Back to Friends Wester za moment, później Axwell i Grozą u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz pomysłu na aktywną sobotę dla całej rodziny? Już 4

raz jeszcze czasem wspomnień dla tych, którzy byli na koncertach Dawida Podsiadło. Na Błysk w Radiu SK tuż przed godziną 12 po południe ze Ską. To kolejna godzina hitów na czasie na lato. Juste, Jack Staley, John, Turn the Lights Off, już za chwilę.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
6: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W soboty 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
7: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
8: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
9: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
10: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
9: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
11: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
12: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest tu Politechnika.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Politechnika Bydgoska.
8: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
21: Zalej i jedź dalej.
20: Wifon. Liczy się tylko on.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śledczy reagują na informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności. Z urzędu wszczęto postępowanie.
3: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z wydarzeniem z czasu kampanii wyborczej.
2: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
4: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci, także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
2: Mówi Dariusz Kaszyński z kolei wielkopolskich. W większości przypadków nie ma też komunikacji zastępczej. Jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić. Z rozkładu zniknęły połączenia m.in. do Gniezna, Leszna czy Grodziska Wielkopolskiego. Maja Chwalińska wychodzi na kort w Londynie. Właśnie rusza mecz pierwszej rundy Wimbledonu, w którym polska finalistka French Open zmierzy się z Tajką Manan Chayą Savankiao.
5: Podjąłeś się imienia. Ja się imienia nie podjąłem, tylko nazwiska. Wiem, że Tajka i że w drugiej setce, jeśli chodzi o ranking WTA.
2: Też tak
5: myślałem. Trzymamy kciuki za Maję. Będę dawał znać, co tam się dzieje na kordach. Ed Sheeran i Shape of You obiecuję w tej godzinie. Będzie Bausa i Magnetyka, na początek obiecane Turn the Lights Off. 12:02 na zegarach w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Ten numer rozkręcony na cały regulator w samochodzie brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Eminem, The Real Slim Shady, jeden z naszych kreskowych hitów zawsze na czasie. W samochodzie albo w kamperze. Pierwszy przedłużony weekend z akcją SK dowozi kampera. Już za nami Kasia z ekipą krążyła po Polsce, ale w czwartek robimy to po raz kolejny. Po raz kolejny zatankujemy go pod korek. Będą przekąski na pokładzie. No i przedłużony weekend będzie należał do kogoś z Was. Można się zgłosić oczywiście za pomocą aplikacji Radia SK. Ale zresztą jak wejdziecie na sk.pl, to tam Was do apki na pewno wszystko pokieruje. Kierujemy się w stronę kolejnych hitów na czasie. Będzie Teddy Swims, będzie Purple Disco Machine, Hypnotize. To już za moment. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A Ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
12: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
15: BYD. Build your dreams.
17: I po reklamie.

0: I like it. Hity na czasie w Radiu SK to Alesso i Nate Smith. 12.36 dokładnie na zegarach. Jak to było? Że Maja Chwalińska nic nie musi, wszystko może? No to może naprawdę bardzo dużo, bo w pierwszym secie na Wimbledonie z Tajką o nazwisku, którego nie będę powtarzał, w każdym razie wygrywa 3-0. I to są bardzo dobre wiadomości. Za chwilę Kygo i Selena Gomez, później Damiano Dawid w Esce.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku. I zgarnij 1000 zł na smaczki. SK. Nakarmi ci pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekamy.

Radia Toruńska 18. Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy. 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl. Nudzisz się?

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.

Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl. Hity na czasie.

0: Żel i Moving to the Sun w Radio SK tuż przed godziną 13. Po 13 kolejne hity na czasie będzie Alan Walker, a wcześniej newsy, no i oczywiście również tym samym newsy z Wimbledonu od Mai Chwalińskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?

0: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
0: Widaron.
1: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
1: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
0: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj Osiedle Willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle Willowe w Niemczu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Familii Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Familii Pets and Zoo.
14: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
17: 33 stopnie mogą pokazać termometry w Bydgoszczy. Słonecznie, jutro trochę deszczu, ale i tak temperatura będzie wysoka, około 26 stopni. A kierowcy zwalniają o tej porze na Wojska Polskiego na Rondzie Kujawskim. Jeżeli wyjeżdżacie z Bydgoszczy, to jest ruch wahadłowy na krajowej 25 Bydgoszcz-Łuchów i na 15 Szabłowice-Suchatówka.
15: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
14: Sponsorem programu był Decathlon.
18: SK.
19: SK. Summer.
20: Przez całe wakacje od rana do wieczora SK podpowiada, na jaką letnią imprezkę warto się wybrać. Od tego macie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz prawdziwa perełka dla fanów rapu. Wiemy, gdzie możecie na żywo zobaczyć wielkie gwiazdy. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie m.in. Mata, PZ, BDOS, White, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rap Stacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. I mamy też imprezkową propozycję na koniec tego tygodnia. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek, tym razem w Dębicy. W piątek zagra Dawid Kwiatkowski, a w sobotę zespół Zakopower. Wstęp na te koncerty jest darmowy.
18: SK. SK.
15: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
20: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledcze. Prokuratura zajmuje się traktatem.

0: województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Dalej też w niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Kapitalne otwarcie na korcie numer 12 w Londynie. Trwa pierwszy set meczu Mai Chwalińskiej z Manenczają Savankiau, a Polka prowadzi w nim już 5-2. Rywalizacja trwa. Dodajmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magda Linec i Magdalena Fręch.
1: Już mogło być po tym pierwszym secie dla Mai, ale walka trwa. Jutro, moi drodzy, będzie odrobinę chłodniej. Nareszcie! Męskie granie Orkiestra 2026, czyli numer jeden z gorącej 20 Radia SK, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, dosłownie za 3,5 minuty, które spędzamy w towarzystwie Alana Walkera. Michu Sapkowski, witajcie, to jest SK.

0: No dobra, kto nucił? Tak jak ja? Dobra, ja to się nawet darłem nie nuciłem. Natasha Bedingfield i Unwritten. Maja Kwalińska wygrywa 6-2 w pierwszym secie, w drugim jest 1-1. Póki co wcześniej na antenie Radia SK oficjalna piosenka mundialu Shakira, Burna Boy, Die Die. Mundialu, który no, ma swoje niespodzianki po tej fazie grupowej. Republika Zielonego Przylądka awansuje, wychodzi z grupy, gra z Argentyną. Algieria też awansuje, gra ze Szwajcarią. Demokratyczna Republika Konga też wychodzi i będzie grać z Anglią. No i jeszcze Ghana, która będzie walczyć z Kolumbią, awans do kolejnej fazy. Dla wszystkich tych krajów wymienionych to albo historyczne osiągnięcie, albo po prostu to wyjście z grupy to ogromny sukces. Ale teraz będę typowym Polakiem i zgaszę ten zapał i radość. Otóż to jest pierwszy mundial, gdzie do fazy pucharowej awansują aż 32 zespoły, a nie 16 jak do tej pory. No, także co to za sukces. No, jakbyśmy byli na mundialu, to byśmy też na pewno wyszli z grupy. Taki żarcik. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Wesce, później Gibbs i Kukon u nas.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Panowie, dach gotowy?
11: Oczywiście, że gotowy.
10: Tak szybko?
11: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
12: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń.

0: dyspeptycznych. Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
2: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
3: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. Trzy poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
6: I po reklamie.

0: ATB na antenie Radia SK. You're not alone. Kapitanie brzmi wciąż ten numer. Ja przypomnę, od końcówki sierpnia aż po grudzień w kilku miastach w Polsce The Final Chapter, trasa koncertowa od ATB. Wiem, że się powtarzam, ale słuchajcie, byłem dobrych kilka lat temu na jego show i to dał tak ognia, że aż mu się komputer z jabłuszkiem zagrzał i trzeba było zrobić przerwę. Ognia na pewno nasza eskowa reprezentacja da w sobotę na PG Narodowym. Wtedy to finał naszej akcji SK Karniaki Cup. Wciąż jeszcze dwie osoby właśnie są do dokoptowania do naszej reprezentacji. Jutro kolejne rozwikłanie zagadki, która już teraz czeka i na SK.pl i w naszej aplikacji i gram ją już teraz. Posłuchajcie.
1: Na boisku trzeba przewidywać ruch rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć.
0: Jeśli macie już jakiś typ i macie ochotę poznać Sławka Peszko, najpierw zagrać w nim w karniaki, a później zagrać z nim w karniaki, no to bardzo proszę, zgłaszacie się na SK.pl albo w aplikacji Radia SK. Wielki finał już w tę sobotę. Nie wiem, czy to was zachęci albo zniechęci, ale też tam będę. Za chwilę Shawn Mendes, później Meduza Westę. Radio
2: SK. Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
5: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
7: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
8: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest tu Politechnika.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Politechnika Bydgoska.
13: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
14: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoi w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczki.

0: Jak Minecraft i Sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
4: I po reklamie.

0: to nowa Bledka i tańcz na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że będzie taniec radości u Mai Chwalińskiej w jej teamie, bo 5-3 w drugim secie Maja na ten moment wygrywa. Więcej oczywiście w newsach o godzinie 14, po tych newsach o 14 razem z wami Kasia Węsierska i Michał Hanczak i Dawid Podsiadło muzycznie też. A ode mnie to już wszystko, pędzę dalej. Adaś, Radio, jadę do was. Nie ma to jak przedszkole zamknięte z powodu upałów. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Michu Sapkowski, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
10: W prącie głowę przy tak ekstremalnie wysokich temperaturach warto mieć czapkę i na pewno przy sobie wodę. W Bydgoszczy do 33 stopni można korzystać z kurtyn wodnych.
11: To jest taka chwila wytchnienia,
10: która przyda się także kierowcom, którzy w pełnym słońcu od czasu do czasu stoją na Kamiennej czy Wojska Polskiego.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
13: Łukasz Zduńczyk, witajcie. To jest SK Summer City, czyli wasz codzienny zestaw najlepszych wakacyjnych imprez. Światowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki i to za darmo. Myślę, że to całkiem uczciwa umowa. Tak zapowiada się Łódź Summer Festival. Ulice miasta zamienią się w jedną wielką wakacyjną imprezkę. Zagra m.in. Sean Paul, Timbaland czy zespół Bastille. Polska reprezentacja też bardzo mocna. Na Łódź Summer Festivalu zagra m.in. Mata, BDS, Żabson, White, Problem czy bracia Kacperczyk. To od 24 do 26 lipca, a skoro przy światowych gwiazdach jesteśmy. Już jutro w Tauron Arenie w Krakowie zagra zespół One Republic. Na żywo usłyszymy m.in. kawałek Apologize czy All The Right Moves. 10 lipca z kolei na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpi zespół Hertz, czyli autorzy słynnego Wonderful Life. SK będzie miała dla was bilety.
12: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
14: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Zabił i próbował upozorować wypadek na przejeździe kolejowym. Sąd apelacyjny skazał go na dożywocie. W Gdańsku zapadł prawomocny wyrok w sprawie Tomasza K., skazanego za zabójstwo swojej 31-letniej żony Jolanty na Kaszubach.
15: Wyrokiem z 29 czerwca sąd apelacyjny w Gdańsku zaostrzył karę dla Tomasza K. i orzekł wobec oskarżonego karę dożywotniego pozbawienia wolności w miejsce orzeczonej przed sąd okręgowy kary 26 lat pozbawienia wolności.
14: Mówi Anna Kanabaj-Michniewicz z sądu apelacyjnego w Gdańsku. Mimo częściowego przyznania się do winy, sąd nie znalazł okoliczności łagodzących. Mieli opłacać i rekrutować uczestników demonstracji na zlecenie Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 11 cudzoziemców, to Ukraińcy i Białorusini. Przekazał odpowiedzialny za służbę minister Tomasz Siemoniak. O szczegółach Michał Rawa.
16: Jak przekazał Tomasz Siemoniak, zatrzymani mają zostać natychmiast wydaleni z Polski. Do zatrzymań doszło w kilku miastach, m.in. w Warszawie, Zakopanem czy Bydgoszczy. Grupa ta działała od jesieni zeszłego roku. Rekrutowała i opłacała ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Zlecenia i środki ta grupa otrzymywała z Rosji. Osoby, które współpracowały z zatrzymanymi, miały w trakcie protestów inicjować hasła wzbudzające emocje.

0: Minuta po godzinie 14, byle do 19, bo wtedy trochę powieje chłodem.
1: Ale my w wakacje, godzina gratis, taka promocja, że wrzuć na luz, w końcu wakacje zaczynamy wcześniej.
0: Nie chciałabym powiedzieć, że witamy wszyscy w piekarniku, bo wszyscy właściwie jesteśmy w tym samym miejscu, ale pozdrawiamy szczególnie tych, którzy tak jak my są w pracy i mają klimatyzację.
1: Mimo wszystko z chrupiącą skórką, Kasia Węsierska.
0: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: tam się rozmowa toczy właśnie w waszej pracowej kuchni, bo prawdopodobnie wszyscy stoją w okolicy lodówki albo filtra z zimną wodą.
1: Obyście mieli takie dostępy, bo wiem, że niektórzy mają taką pracę, że no niestety, trzeba w upale. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki, nawadniajcie się, a my będziemy starali się wam orzeźwiająco grać nie tylko w upały, ale w ogóle przez całe lato. Sergeus, Bibi Rexha i David Guetta za nami.
0: Ja 17 minut po godzinie 14 i ten poniedziałek, który jest nieco innym poniedziałkiem, mam wrażenie, bo jednak nawet jak nie macie wakacji, to trochę te wakacje w powietrzu już czuć.
1: I są tacy, którym upał nie straszny. Czytam, że policja w Zgierzu pod Łodzią zatrzymała mężczyznę, który włamał się do kwiatomatu. Ale to nie jest koniec, bo czytam też, że również policja w tym samym Zgierzu zatrzymała mężczyznę za to, że przebił opony z samochodu swojej byłej partnerki. No i generalnie jeszcze tam jechał pod wpływem alkoholu w ogóle i tych różnych przewinień ma więcej.
0: Czy masz jakieś takie, masz intuicję taką, że te dwie historie się łączą, że to był jeden i ten sam pan?
1: Wszystko na to wskazuje. No przecież przypadek? Moim zdaniem nie.
0: Ale to jaki jest sens najpierw przebić opony swojej byłej dziewczynie, a potem zanieść jej kwiaty ukradzione z kwiatomatu?
1: Może chciał przeprosić? No podobno łobuz kocha najbardziej, tak mówią. Radio
2: SK. To promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Reklama.
8: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
9: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
11: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia?

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
2: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energyland.

0: nigdy nie przeminął.
1: Źle nie jest. To znaczy, u was w pracy może być teraz gorzej niż Maja Chwalińska ma się na kortach podczas Wimbledonu, dlatego że w Londynie to 22 stopnie. Kto to słyszał?
2: A, no to w ogóle fantastyczna pogoda. My tutaj oczywiście śledzimy jednym okiem, co się dzieje na Wimbledonie. Przed chwilą Kasia tutaj wertowała nasze kanały w telewizorach radiowych, żeby znaleźć ten mecz i nagle się zatrzymała i powiedziała: o, matki, żony i kochanki.
1: Są sprawy ważne i ważniejsze, ale wiem. 1-1 w setach i teraz pierwszy gem w trzecim secie dla Maji Chwalińskiej jest. Trzymajcie kciuki, bo być może awansuje dzięki temu i wygra swój pierwszy mecz.
2: Żyjemy oczywiście tenisem i trzymamy kciuki, ale żyjemy też mundialem, zwłaszcza że my mamy w tym swój udział. No może nie tam na miejscu w Ameryce, ale tu w Polsce i to już w najbliższą sobotę wielki finał na PGE Narodowym.
1: SK Karniaki Cup 4 lipca. Macie szansę spotkać się ze Sławkiem Peszką. Macie szansę wybiec na murawę PGE Narodowego. O. Macie szansę strzelić karniaka i macie szansę zgarnąć tam na miejscu 10 tysięcy złotych.
2: Jeszcze w dodatku fundujemy wam nocleg w Warszawie, żebyście się nie musieli martwić o spanko. No i możecie zabrać ze sobą oczywiście osobę towarzyszącą. Tylko że najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
1: 11 prawie skompletowana, 2 ostatnie miejsca zostały, więc 2 zagadki z wygwizdanym słowem od Sławka Peszki czekają na swoje rozwiązanie.
2: To może puśćmy aktualną?
3: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
1: Nie wiem, co trzeba umieć znaleźć po imprezie. Chyba Sławek Peszkowie, skoro chce się dzielić takimi radami. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, to sk.pl albo aplikacja Radia SK i tam się zgłaszacie.
4: Autopromocja.
5: Bo cieszy się na mój widok.
6: A mój tak słodko macha ogonkiem.
7: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
8: Każdy pies jest wyjątkowy.
9: A jaki jest twój?
10: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
11: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
12: SK. Nakarmi ci pieska.
13: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
14: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
15: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
18: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
19: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
20: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
21: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
22: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
21: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
23: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
24: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
25: Bo jest tu Politechnika.
26: Bo jest Politechnika Bydgoska.
27: Bo jest Politechnika Bydgoska.
28: Politechnika Bydgoska.
29: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
30: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
31: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
32: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
33: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
34: Gastorama!
35: Teoria
34: i praktyka.
35: W teorii miał być nowy grill,
34: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
36: 9 godzin relaksu nad morzem.
0: Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nudzi

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, tuż przed 15 w Radiu SK.
1: Trzeci set. Maja Chwalińska walczy na kortach Wimbledonu. 2-4 niestety, no na razie dla Mai te dwa w trzecim secie, ale wszystko się jeszcze może wydarzyć, więc trzymamy kciuki.
0: Bardzo mocno trzymamy kciuki, a że zaczęliśmy wakacje, wiem, nie wszyscy je mają, ale my zaczynamy w naszym programie wrzucić na luz taki mały cykl głosówki w czasówki, czyli możecie nas podenerwować trochę i nagrać głosówkę o tym właśnie, jak spędzacie swój urlop.
1: A jeżeli akurat jest tak, że w waszej pracy jest tak zwana sezon ogórkowy, to też można nagrać, że się czujecie tam jak na wakacjach.
0: Zapraszamy, Messenger Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę.

0: 67% taniej, a łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpo, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: Finlandia, Toruńska 18, Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy!
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
4: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
5: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
12: Jutro już chłodniej może trochę popadać, ale na razie w Bydgoszczy 33 stopnie. Chroncie głowy i lepiej pozostawać w cieniu. Kierowcom zwykle życzymy słonecznych chwil. Tym razem ogranicza się do bezkolizyjnej jazdy i szybkiego pokonania takich odcinków jak Grunwaldzka czy Jagiellońska. Spokojnego popołudnia i bezpiecznej jazdy.
10: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. 5 ofiar śmiertelnej strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości na północy Niemiec. Jedna osoba została zatrzymana. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiadomo na ten moment?
14: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi

0: Ciężarówką trasa na odcinku Pleszew - Ostrów Wielkopolski została zablokowana. W zdarzeniu zginęła jedna osoba. Do odwołania zamknięty jest też fragment S17 w województwie lubelskim. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Na koniec smutne wieści z Wimbledonu. Po długiej walce Maja Chwalińska przegrała walkę o drugą rundę kolejnego wielkoszlemowego turnieju. Mecz zakończył się wygraną Taiki Mananchai Savankii 2-6, 7-5 i 6-2.
1: Wrzuć na luz. W radiu.
2: Tak na pocieszenie do Mai Chwalińskiej mam kilka słów. Maja, nie martw się. Nasi piłkarze też sobie kiepsko radzą na trawie.
3: O, właśnie.
2: Nie ma ich na mundialu, a ty przynajmniej byłaś na Wimbledonie.
3: A i tak Maję kochamy i będzie jeszcze wiele powodów do radości na pewno. Tak jak dla tych, którzy właśnie wychodzą z pracy 3 po 15.
2: Kasia Węsierska.
3: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Elizabeth Taylor i Taylor Swift w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. O tej porze jakieś, poczekaj, policzę szybko, 25 lat temu, to może wracałam z nad jeziora tak zwanego.
1: Ale cię wzięło
0: po
1: na wspomnienie.
0: Potem jak zjadłam kawanosy i bułkę.
1: I jajko na twardo, po drodze, gdzieś w drodze na wakacje. No właśnie, głosówki w czasówki, jeżeli macie ochotę nam donieść, co wy dzisiaj robicie, jeżeli macie urlop, macie wczasy, wakacje, to oczywiście głosówki mile widziane na Messengerze Radia SK. Chociaż niektórzy nie potrzebują urlopu, żeby się poczuć jak na wakacjach, i o tym Rafał.
2: Hej Radia SK. Hej. W pracy czuję się jak na urlopie, ponieważ wczoraj w hotelu mieliśmy 1200 śniadań, a dzisiaj mieliśmy 777, także dzisiaj czułem się jak na urlopie prawie, że...
0: Ja bardziej myślałam, że Rafał pójdzie w to, że on się czuł jak na urlopie, kiedy to my jedziemy na all inclusive, a on tam za granicą miałby te śniadania wydawać, tyle tylko, że to Polska.
1: Ale zobacz, jakie są policzone. 1200, tu 777, tutaj wszystko jest co do jednego pokoju, co do jednej osoby i nie można

0: wynosić oczywiście na pewno.
1: Ja nie jestem sobie w stanie w ogóle takiej liczby wyobrazić, nawet chyba na swoim koncie w złotówkach.
0: Natomiast ja wiem, jak to jest ze mną na śniadaniach hotelowych i ta liczba się bardzo zmniejszyła, dlatego że ja już dzisiaj nie byłem w tym hotelu.
2: Twardy lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.

0: Oto Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
9: I po reklamie.

0: Ja bym tam poszedł spać, taką drzemkę sobie uciął, taką siestę sobie zrobił przy tym upale.
1: Jakoś siesta kojarzy mi się z gwizdaniem Oskara Cymsa i tak by mógł brzmieć właśnie teraz ten czas w waszej pracy.
0: 15.30.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Od razu wam powiemy, że byliśmy zaskoczeni, że to właśnie ten pan stoi za tym kawałkiem, bo on nam się kojarzył z innymi brzmieniami.
0: Z takimi mocnymi, nocnymi, klubowymi bitami, a tutaj taki letniaczek za chwilę wleci, a ten pan to użył.
1: Który między innymi stworzył taką wersję Bella Ciao, którą graliśmy i którą możecie kojarzyć.
0: Albo ostatnio Moving the Sun i tam jest też takie mocne łupnięcie.
1: A teraz stworzył kawałek z French Montaną pod hasłem Shine i zrobicie głośniej i poczujecie się naprawdę, jakbyście byli w samym środku lata w jakimś pięknym miejscu w tropikach.
0: Jeżeli słuchacie nas teraz na jakiejś plaży, no to podejrzewam, że zrobicie głośniej. Tak jest.

0: Levitating.
1: Bardzo ładnie. I Kasia Węsierska w duecie. 15.37 na zegarkach. Donosicie nam, co porabiacie i do czego odliczacie tak naprawdę.
0: Albo nie odliczacie, bo już na przykład jesteście gdzieś na wakacjach, albo w drodze na nie.
1: Mamy głosówkę na Messengerze Eski od Moniki, naszej słuchaczki. Halo.
2: Hej, Eska.
1: Cześć.
2: Ja z mężem dzisiaj obchodzę 7. rocznicę ślubu i na tą okazję kupiliśmy sobie przyczepę kempingową. Mieszkamy w Anglii i ruszamy w przyszłą sobotę do Polski i ogólnie na taki Eurotrip. Także nie mogę się doczekać, to będzie nasza pierwsza wycieczka.
1: Super.
0: Patrząc w ogóle na różnicę temperatur teraz między Anglią a Polską, to wy w tropiki się właśnie pakujecie, bo tam 22, u nas jakieś 36 dzisiaj.
1: No ale jak oni ruszają za kilka dni dopiero, to ta pogoda już się zmieni i może przypominać tę angielską. Przypominam, w tym tygodniu jest festiwal Opener
0: i
1: tam zawsze
0: leje. I będzie padać, to już oczywiście wiemy.
1: Będzie ochłodzenie. Pozdrawiamy serdecznie, a jeżeli wy byście chcieli się wybrać na jakiś trip, no może nie taki długi, ale weekendowy chociażby, to pamiętajcie, że SK dowozi kampera.
0: Co czwartek dostarczamy wam pod same drzwi kampera, który możecie jeździć po Polsce, gdzie tylko chcecie, aż do poniedziałku. Kamper jest zatankowany, a nawet są w środku przekąski.
1: A zgłosić się można w naszej eskowej apce na smartfony. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
10: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
11: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
10: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
12: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
13: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest tu Politechnika.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Politechnika Bydgoska.
18: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
19: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
20: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Wejdź na BYD.

0: Ichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
1: BYD. Build your dreams.
2: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz szybkie zupki WiFon. Nie marnuj czasu.
5: Zalej i jedź dalej. WiFon. Liczy się tylko on.
6: I po reklamie.

0: Brzmi jak wolne popołudnie. I za takie u was trzymamy kciuki.
1: 4 minuty nam zostały do 16. Wrzucamy razem na luz również po 16, kiedy to m.in. Teddy Swims się pojawi na naszej antenie.
0: I będziemy razem z wami szukać pewnej nazwy, więc bądźcie i zróbcie głośniej.
1: Mamy gadżety.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku.

0: do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
5: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
6: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz pomysłu na aktywną sobotę dla całej rodziny? Już 4

0: całej rodziny. Do zobaczenia 4 lipca.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego.
4: Po kilku upalnych dniach jutro może trochę pokropić, na termometrach do około 27 stopni, w środę chłodniej i też możliwy jest deszcz, a na trasach możliwe korkowanie, między innymi na Kamiennej, Gdańskiej, na Wojska Polskiego. Warto też uważać na Szubińskiej szerokości.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 16, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie będzie powtórki z Paryża. Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii Manan Chayun Savangkhe 6-2, 5-7 i 2-6. Spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała całe spotkanie.
5: Utrudnienia na A4 na Podkarpaciu. 3 osoby są ranne po zderzeniu 2 osobówek na trasie między węzłami Łańcut i Przeworsk. Jezdnia w kierunku przejścia granicznego w Korczowej jest zablokowana. Dalej nieprzejezdna jest też Krajowa 11 w Wielkopolsce. To po wypadku na trasie z Ostrowa Wielkopolskiego na Poznań.
7: Kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się

0: Мэтком. Бегин в Радио СК. 15 минут по 16 на термометрах. Niezmiennie powyżej 30. Uwaga, sprawdzam na ten moment. Temperatury wskazują w okolicach 36 stopni.
1: Dostajemy też od was takie doniesienia. Wojtek wysłał zdjęcie termometru, tu 49 w słońcu. Tutaj dostaliśmy też z samochodu, że 49 i tak się nagrzało w aucie. No i rzeczywiście w wielu miejscach też burze się zaczęły, więc uważajcie na siebie.
0: To jest już ten moment, kiedy powinniśmy poważnie zastanowić się nad tym, czy nie wprowadzić czegoś takiego jak przerwa łamane na siesta śladem krajów śródziemnomorskich, bo ja wiem, że ta fala upałów minie może, ale nigdy
1: może
0: nie wiadomo, kiedy przyjdzie
1: następna. Za chwilę, dokładnie. I uważam, że wtedy, kiedy jest taki upał, to my nie jesteśmy stworzeni do pracy. My powinniśmy wtedy odpoczywać tak, jak robią to na przykład Hiszpanie.
0: Jezu, dzisiaj przeczytałam bardzo piękną wiadomość, że niektórzy ludzie już rozumieją, dlaczego w krajach na przykład tych najgorętszych Afryki, czy właśnie w różnych krajach, gdzie jest naprawdę ciepło, jest i było na przestrzeni lat mniej jakichś spektakularnych odkryć, bo gdyby Kopernik tam mieszkał, to by się z łóżka nie chciał ruszyć.
1: Wprowadźmy taką siestę, na przykład między jakąś 12 a 15, to bardzo dobre godziny, bo wtedy żar leje się z nieba najczęściej. Tylko mamy dla was takie zadanie.
0: Polska nazwa na siestę. Musimy znaleźć twój odpowiednik, skoro mamy to wprowadzać do naszego rytuału i do naszego harmonogramu pracy, a właściwie nie pracy w tym przypadku.
1: Czekamy na wasze pomysły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Nagrywajcie głosówki, chętnie was posłuchamy. Jak po polsku nazwać siestę? Tak po naszemu. Może nawet ktoś, kto nas jakoś fajnie zaskoczy i przekona, dostanie od nas eskowe gadżety.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszko.

0: zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: Nudzisz

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
0: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
6: I po ramię.

0: 16.30 na zegarkach, to Radio SK, wrzucamy razem na luz. Ed Sheeran, teraz a za chwilę jego dobry kolega, czyli Łatwo Gang się pojawi na naszej antenie.
1: Bylibyśmy już po tym czymś, na co nas wyszukaliśmy przez ostatnich kilka minut, bo proponowaliśmy, żeby śladami państw, na przykład śródziemnomorskich, wprowadzić u nas coś, co miałoby być siestą przy okazji upałów. Ale na przykład polska nazwa jest potrzebna.
0: 12 a 15. No, mamy mnóstwo propozycji od was, z tych pisanych na przykład upałówka wpadła mi w oko od Marcina, bardzo ładna. Ale mamy też głosówki od was, prosimy.
2: Ja proponuję śpiesta.
1: Śpiesta!
0: Ale od razu wiadomo, co się wtedy robi.
1: I od razu już nikt nie zadaje pytań, co będziesz robić między 12 a 15 dziś.
0: Kolejna propozycja.
3: Po obiednik albo drzemkowanie.
1: Tylko ten obiad to by musiał być wczesny taki. O 12 zupa.
0: Takie drugie śniadanie albo lunch.
1: 15 taki. Po przebudzeniu, jak w przedszkolu drugie danie.
0: Mamy jeszcze jedną głosówkę.
4: Po co wymyślać coś, co już zostało wymyślone? W przedszkolu było leżakowanie, więc to zostawmy. Leżakowanie.
0: O, i tej odpowiedzi to było bardzo dużo od was, rzeczywiście.
1: Komu to przeszkadzało? Dlaczego my, mając kilka lat, tak bardzo na to leżakowanie narzekaliśmy?

0: Staramy się być jak klimatyzacja w waszych samochodach i grać orzeźwiająco. Hey brother,
1: Avicii. To za nami w Radiu SK. 24 minuty do 17. Pomysłów macie co niemiara. Nie pozostaje nam nic, tylko namówić rządzących, żeby wprowadzili nam coś, co będzie odpowiednikiem siesty, ale naszym polskim odpowiednikiem.
0: Nazw mamy do wyboru naprawdę mnóstwo. Kolejne lecą na Messengerze SK. Prosimy.
2: Leniuchowisko.
0: Ładne.
1: Ładnie. Dużo się zawiera w tym słowie.
0: Bym był osobą leniuchującą bardzo mocno. No to jeszcze kolejna.
3: 3 godzinki dla słoninki.
1: To też by znaczyło, że należałoby przed tą przerwą albo w jej trakcie coś zjeść, co wydaje
0: podoba
1: mi się bardzo dobrym pomysłem.
0: Podoba mi się, doskonałe. No to jeszcze Tomek z podsumowaniem w sumie całego tematu.
4: Hej, może nie mam jakiegoś innego słowa na siestę, ale myślę, że gdyby w Polsce było coś takiego, to Polak by tak zakombinował, że wykorzystałby tą przerwę.

0: pracy na remoncik.
1: Pozdrawiamy wszystkich na urlopach, którzy stoją teraz przed marketem budowlanym.
2: Autopromocja.
3: No cieszę się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmi ci pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
17: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
21: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
22: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
23: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
24: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
25: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
26: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
25: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
27: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
28: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
29: Bo jest tu Politechnika.
30: Bo jest Politechnika Bydgoska.
31: Bo jest Politechnika Bydgoska.
32: Politechnika Bydgoska.
33: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
34: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
35: Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. 3 poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
36: To będzie ostatnia reklama.
37: Wszystko, czego dziś chcę,
38: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
39: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
40: I po reklamie.

0: 6 minut do 17. Czyli mamy nadzieję do waszego wyjścia z pracy, chyba że nie macie poza pracą klimatyzacji, to tam można na noc zostać.
1: Właśnie, mówiłaś dzisiaj o tym, że czasami w pracy niektórzy stają przy lodówce, żeby się trochę ochłodzić i chciałem tutaj pozdrowić lodówki z dyskontu koło mojego domu, które nie wytrzymały chyba tej fali upałów, ponieważ się zepsuły i dzisiaj były napisane takie kartki wszędzie, bo produkty były w środku, ale były takie kartki: awaria, proszę nie kupować.
0: Wprost przeciwnie do tego, o co sklepy apelują do nas każdego dnia, kiedy w nich jesteśmy.
1: To jest tak zwany upalny paradoks. Za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: Radia Toruńska 18. Dziś Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40. Na plażę, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Alkali jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas

0: treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
1: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
2: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
3: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
10: Ruszyły wakacje i wyjazdy. Jeżeli wybieracie się za miasto, to są utrudnienia na trasach w Kujawsko-Pomorskim. Warto uważać na drodze krajowej nr 25 Bydgoszcz-Człuchów, tu ruch wahadłowy. 60 to odcinek krajowej 10 Pawłówek-Nakło-Ruda. A jutro temperatura nieco się obniży, bo trochę popada, ale i tak będzie ciepło do około 27 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Eska. Eska.
12: A co powiecie na to, abym został waszym przewodnikiem po najlepszych imprezach w Polsce? I to najlepszych letnich imprezach w Polsce. Mati Puczyło, to jest SK Summer City. Wracamy z listą tego, co najfajniejsze. I wracamy też z SK Music Tour. Ta trasa już trwa. Można zaglądać na nasze darmowe koncerty w wielu miejscach kraju. Zaczniemy od tego, co szykuje się w Ustroniu Morskim. 4 lipca Sound & Grace. Można wpadać, można słuchać. Od 3 do 4 lipca za to w Dębicy. Dawid Kwiatkowski czy Zakopower. Imprezę poprowadzą Kama i Hany. Do tego Trzcinica 11 lipca. Tam zagra Tede. Ale to nie jest wszystko, co dla was mam. Szykuje się też Polish Hip Hop Festival. Tam rapowe brzmienia w Płocku. Jeżeli macie ochotę na to, aby usłyszeć najlepszych raperów w tym kraju, to bądźcie tam koniecznie, bo jestem pewien, że będzie się działo.
11: SK. SK. SK. Summer City.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Załamanie pogody i ewakuacja turystów z Orlej Perci w Tatrach. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników TOPR. O szczegółach Łukasz Bobek.
15: 5 osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do TOPR-u zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. W pierwszej turze zabrał 3 osoby i zwiózł do Zakopanego.
14: Dwie kolejne osoby muszą poczekać na lepsze warunki pogodowe do lotu. Już od 8 godzin lekarz sygnalista ze Szpitala Południowego odpowiada na pytania śledczych. To już drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Chodzi m.in. o doniesienie o błędach medycznych oraz o możliwych nadużyciach na SOR-ze. Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Gdyby nie kontuzja w drugim secie, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje porażkę Mai Chwalińskiej. Przypomnę, Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chaiyon Sawangkhae 6-2, 5-7 i 2-6.
16: Maja miała ten mecz całkowicie pod kontrolą. No, po prostu deklasacja o dwie klasy była lepsza. Ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego uniemożliwił jej spełnienie marzeń pewnie.
14: Mówi nam dziennikarz sportowy Superekspresu Michał Chojecki. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował natomiast Hubert Hurkacz. Pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2 i 7-6.
17: W Radiu SK.
18: Niezależnie od wakacji, proszę.
19: Międzynarodowa godzina szczęścia.
18: Tak, ci, którzy nie po piątej.
19: Jakimś cudem jutro rozpoczynają urlop, bo w poniedziałek postanowili go jeszcze nie zacząć, to się cieszą podwójnie.
18: Gratulujemy, zazdrościmy. No to co, to za chwilę powiem wam, jak znaleźć się na PGE na narodowym. To tak, może ty nas przedstawisz.
19: Żeby z karniakami powalczyć ze Sławkiem Peszko. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Ten hit zawsze mi się kojarzył z takim słonecznym letnim popołudniem, kiedy człowiek ma okulary przeciwsłoneczne, jedzie sobie, włos mu rozwiewa.
1: No i proszę,
0: jest przyjemnie.
1: Masz słoneczne letnie popołudnie i gramy ATV w Radiu SK.
0: Niekoniecznie słoneczne letnie popołudnie w pracy.
2: SK Karniaki K.
1: Lada moment. 4 lipca to jest ta data, którą powinniście zapisać w kalendarzu, bo wtedy widzimy się na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko.
0: To już ta sobota, najbliższa tak naprawdę, no i będziecie mogli z nim rozegrać turniej karniaków. Jeszcze można dołączyć do naszej drużyny. Dzisiaj zrobiła to o poranku nasza słuchaczka Kasia.
3: Sławek Peszko, prosimy.
4: Do piłki.
5: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
6: atmosferę.
3: Czy to jest dobra odpowiedź?
5: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za atmosferę.
1: I tym oto sposobem, Kasiu, dostajesz od nas 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w najbliższą sobotę. No za atmosferę Sławek Peszko na PGE Narodowym też prawdopodobnie będzie w najbliższą sobotę odpowiadał, ale będzie też odpowiadał za to, żebyście dobrze strzelali do bramki.
0: Bo nagrodą główną w tej całej zabawie jest 10 tysięcy złotych i jeszcze mamy miejsca w naszej drużynie. Trzeba rozwiązać kolejną zagadkę, czyli odgadnąć, jakie słowo zostało wygwizdane w tej wypowiedzi Sławka.
5: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
1: Ale trzeba to zrobić szybko i się spieszyć. Dwa ostatnie miejsca nam zostały. Wpadacie na sk.pl albo pobieracie aplikację Radia SK. Tam się zgłaszacie, jutro odbieracie telefon i mówicie, jakie jest wygwizdane słowo. Jak zgadniecie, to
0: nadzieję,
1: pieszek na
0: właśnie,
1: waszym koncie.
0: Że to będzie to prawidłowe słowo. No i do zobaczenia w sobotę na PGE Narodowym wtedy.
2: SK Karniaki Cup.
7: Autopromocja.
8: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
9: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
8: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: I po reklamie.

0: Op Alan Walker, to jak się zakopali. Taki suchar, przepraszam.
1: Alan Walker się nie opali, bo on nosi maseczkę na połowie twarzy i zaczął to robić, zanim to jeszcze było modne, a to podobno działa tak dobrze jak SPF. Dance in Love, Radio SK, Shakira, Locato, za chwilę.
0: 29 minut po 17 i prosiliśmy was dzisiaj o głosówki w czasówki, chociaż nie wszyscy donoszą z wczasów. Szczepan.
2: Ja może i urlopu nie mam, ale czuję się jak najbardziej jak na wakacjach. Pogoda jak w tropikach. No ja bym ostatnio pojechał do Egiptu. U nas 37 stopni, a u niego tylko 30. I kto tu jest na wakacjach? Ja czy on?
1: No, po co właśnie, do jakiegoś Egiptu jechać? Do Polski pojedźcie, nad polskie morze. Gofr kosztuje tyle, ile tydzień wakacji all inclusive.
0: O,
1: jak dodacie do tego rybę z frytkami, to
0: nie,
1: naprawdę.
0: Okej, dobra, tu się zgadzam. Wczoraj w Kołobrzegu przed SK Music Tour zjadłem rybę pieczoną z frytkami i surówką. No dobrze, to był
1: ile
0: to paragon grozy.
1: Do końca miesiąca?
0: Potrzebuję pieniędzy, ale jeszcze na gofra mi starczyło i ten goferek wcale nie był już taki aż bardzo drogi, a
1: Jezus,
0: był z dodatkami.
1: Jak dobrze, że jutro jest wypłata.
0: Chwała Bogu, naprawdę. A swoją drogą w Polsce lepiej niż w Egipcie, bo przynajmniej po tym wszystkim nie ma klątwy Faraona.

0: Zakończył trasę koncertową, ale u nas wciąż gra. Na błysk Dawid Podsiadło w Radiu SK.
1: 23 minuty nam zostały do 18. Można wybrać się dzisiaj na romantyczny spacer albo randkę późnym wieczorem, żeby oglądać truskawkowy księżyc.
0: Kolejny powód, dla którego w nocy nie będę mogła spać. Ostatni dni przez upały, tym razem przez pełnię. Dziękuję bardzo, świecie,
1: ale
0: drogi.
1: Powiem ci, że trochę się zawiodłem, bo zacząłem czytać o tym truskawkowym księżycu i że ta pełnia to będzie rzeczywiście taki czerwony, truskawkowy księżyc i że będzie taki inny niż zwykle, ale to jest pic na wodę, bo to nie chodzi o to, że on będzie miał inny kolor, tylko to się wywodzi z dawnych czasów, że ta nazwa była związana z okresem w roku i po prostu to jest okres truskawek i dlatego truskawkowy księżyc.
0: Są truskawki, potwierdzam, byłam na bazarku, wciąż kosztują dużo za dużo, moim
1: ale
0: zdaniem.
1: Ale trochę z tym truskawkowym księżycem jest tak, jak z tymi niektórymi dżemami, co wiesz, bierzesz z półki, patrzysz dżem truskawkowy, odwracasz, czytasz składa, to nawet koło truskawek nie leżało. No to tak z tym księżycem właśnie.

0: przy przycisku, przy barierce.
1: 300 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: I po reklamie.

0: DNA More Than a Game.
1: Andrea Bocelli zagrał wam, tak, dokładnie w Radiu
0: SK. Między innymi, oczywiście, a tymczasem nasz Andrea Bocelli Radia SK, Łukasz Zduńczyk.
2: A dziękuję, ale ja nie potrafię tak ładnie śpiewać,
0: a
2: tak
0: spróbuj.
2: Wysoko. To ja do Time to Say Goodbye.
1: No to dobra,
0: nie, Kasiu, ty powinieneś teraz powiedzieć, że ty się witasz, a nie żegnasz.
1: Ale nie on do nas to zaadresuje, Time to Say Goodbye.
2: To już macie wolne,
1: Łukasz,
2: słuchajcie, możecie odpoczywać.
1: Żeby imprezować w pierwszym takim wydaniu imprezki w te wakacje.
0: Do jutra!
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekają

0: całej rodziny. Do zobaczenia 4 lipca.
1: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego.
5: Trwają ostatnie prace w obrębie skrzyżowania ulicy Sułkowskiego i Kamiennej. Wykonawca rozpoczął już układanie nawierzchni, a skrzyżowanie zostanie częściowo zamknięte od 19 do 5. Te zmiany mają potrwać około 1,5 tygodnia. Jutro w Bydgoszczy odpoczniemy od słońca, ale nadal ciepło do 27 stopni.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
7: Dużo dobrej zabawy w wakacje. No, brzmi chyba dobrze, prawda? A więc ja postaram się o to zadbać razem z wami. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze, codziennie będę miał dla was listę tego, co najlepsze w Polsce. A więc zaczynamy od dobrych koncertów. 23 lipca, właśnie wtedy warto wybrać się do Warszawy. A konkretniej na PGE Narodowy. To wszystko przy okazji kolejnej trasy koncertowej Pitbulla. Ona nazywa się I'm Back. No i właśnie z tą trasą Pitbull jeździ po całej Europie. Ale 23 lipca będzie też na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie też gość specjalny i wy też bądźcie, jeżeli chcecie gośćmi specjalnymi zostać. Wcześniej za to od 10 do 11 lipca Cloud Festival to impreza dla fanów rapu. Jeżeli lubicie amerykański rap, również ten, który znacie z Anteny Eski, to bądźcie koniecznie. Lotnisko Bemowo i Warszawa.
6: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
8: Minęła 18, SK News, Jakub Konieczkowicz. Dalej upalnia, na horyzoncie gwałtowne burze. Wydano dziś ostrzeżenie IMGW dla 13 województw. Alert wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi głównie o południową i zachodnią Polskę. Służby apelują o ostrożność, zalecają unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr. Dodajmy, że w niemal całym kraju wciąż obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Poważne utrudnienia na S7 na Mazowszu w kierunku Radomia. Trasa w miejscowości Promna Kolonia była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Teraz trwa rozładowywanie korka. Problemy też na S17 z Lublina do Warszawy. Za Puławami pękła jezdnia. Trzeba jechać objazdem aż do Ryk.
9: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
10: SK Sport News.
8: Maja Chwalińska wciąż nie wie, czy zagra w deblu. Powodem kontuzja, której nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka uszkodziła staw skokowy. Przyznała jednak, że znacznie poważniejsze okazały się skurcze, które dokuczały jej dziś z wyjątkową siłą. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Sinią Kraus. Dziś i w nocy 3 kolejne mecze 1/16 finału mundialu. Już o 19 rusza mecz Brazylia-Japonia. Następnie Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Pierwszy gwizdek o 22:30. O 3:00 w nocy natomiast Holandia zagra z Marokiem.
9: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
0: Imprezka.
11: Imprezka. Jeśli dobrze liczę, to tak dobrego poniedziałku od początku roku chyba nie było, bo to pierwszy wakacyjny poranek, no nie poranek, poniedziałek i to jeszcze wieczór. Wszystko co najgorsze w tym tygodniu już za nami. Odpoczywamy od upału, bo się wieczór zaczyna. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Prawie 3 minuty po godzinie 18. My mamy takie hity, przy których fajnie można gdzieś w cieniu odpocząć. Dua Lipa już teraz zaczyna.

0: Rudy Mantel i Khalid w Radio SK. To są hity na czasie w wakacyjny wieczór, 12 minut po godzinie 18. I ja doskonale wiem, od czego zaczynały się dzisiaj wszystkie, absolutnie wszystkie rozmowy w poniedziałkowy poranek w pracy.
1: Ale paluwa, co?
0: I to samo powiedzą też wszyscy ci, którzy teraz po 8 godzinach siedzenia w pracy właśnie wychodzą z klimatyzowanego pomieszczenia i czują takie uderzenie gorąca i odwiedzają ten piekarnik, który nam się w samochodzie wytworzył. Spokojnie, z każdą minutą będzie robiło się coraz lepiej, bo słońce niedługo zajdzie, zaraz się zacznie robić chłodno, zacznie się robić przyjemnie. Dlatego ja teraz szukam osób, którym już w tym momencie jest przyjemnie. Dlaczego jest wam teraz przyjemnie w poniedziałkowy wieczór? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i z nami to można wyluzować po upalnym poniedziałkowym dniu. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie. Już teraz w Radiu SK.

0: Przyjemny, gorący letni wieczór i takie hiciory z Radia SK, przy których można odpocząć. To Gips i Kukon, a wydajecie znać, dlaczego jest wam teraz przyjemnie, Gosia.
1: Wróciłam, poszłam na szybki trening i zimny prysznic, a teraz coś zimnego do picia, książeczka i słucham was. Miłego.
0: No i pięknie, no i pełen chill, dopóki druga połówka nie przyjdzie i nie zapyta, no to co tam jemy na kolację? A jeśli chodzi o trening na siłowni, to słuchajcie, nie ma co się z tym aż tak bardzo spinać, prawda? Bo na to lato z formą już nie zdążymy, a do przyszłych wakacji to jeszcze dużo czasu. Do wieczornego odpoczynku za chwilę m.in. espresso od Sabriny Carpenter.
2: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: You ready?

0: tylko w Disney+.
1: Every second counts, baby.
0: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
3: BYD. Build your dreams.
5: I po reklamie.

0: Bardzo dobrze, że zrobiliście miejsce dla Justina Biebera na leżaku. Fajnie się z nim spędza wieczory. To jest fajny gość, tak rozluźnia. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Czy stanie w korku w wielkim upale może być przyjemne? Może. Marek wam to udowodni, który pozdrawia teraz z korka na jedynce.
1: Z prawej stronie stoi wielka ciężarówka, duży tir, który zasłania całe grzejące słońce.
0: A to Marek, to tam zagadajcie z panem kierowcą. Jeśli to jest chłodnia, to może jest miejsce w naczelniku.

0: Tam to dopiero będzie przyjemnie, a tak poza tym to w kabinie, w tirach są łóżka. To może być pobyt jak w hotelu all inclusive. A ja wam za chwilę gram jeden z najbardziej wakacyjnych numerów, jakie ostatnio powstały. Die Die, czyli hymn mundialu od Shakiry.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

0: 24 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodów w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.

I mamy w końcu hit, który brzmi jak gorący, bardzo upalny wakacyjny wieczór. Nowość Alan Walker i Ava Max. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A wczoraj wydarzył się historyczny moment dla polskiej siatkówki. Polacy grali najdłuższego seta w historii reprezentacji. Koniec końców tego seta przegraliśmy z Argentyną, ale jakie to ma znaczenie, bo cały mecz był wygrany. Pierwszy set w tym meczu zakończył się wynikiem 50-48. Jeden set, który trwał tyle co dwa sety. Grali i grali się, dograć nie mogli. No, możemy chłopaków podziwiać, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że jakbyście wy na przykład grali na plaży w wakacje ze znajomymi i by nie można było dograć do końca pierwszego seta. Przecież myśmy już zrobili 10 przerw na jedzenie i picie, a na końcu i tak by nie wiedział nikt, jaki jest wynik.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.

0: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
1: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
2: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
3: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
4: Bo jest tu Politechnika.
5: Bo jest Politechnika Bydgoska.
6: Bo jest Politechnika Bydgoska.
7: Politechnika Bydgoska.
8: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
9: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło uciszył krytyków. Zagrał w ostatni weekend 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. No i mimo 30-stopniowego upału jego występy zbierają teraz dobre opinie. Dawid Podsiadło zagrał swoje największe hity, a razem z nimi na scenie pojawiali się goście. Fani mogli usłyszeć na przykład kawałek I Ciebie Też Bardzo, który Dawid zaśpiewał razem z Darią Zawiałow i Vito Bambino. Na Narodowym pojawił się też PZ. Razem z Dawidem wykonali Dom nad Wodą. Te 2 koncerty to był wielki finał stadionowej trasy Dawida Podsiadły, obrotowy tur. Artysta zapowiedział, że w przyszłym roku powróci z festiwalem Zorza. W ten weekend rozpoczęło się też męskie granie. Trasa wystartowała w Żywcu, a kolejny przystanek to Poznań 10 i 11 lipca. Na tych koncertach możemy usłyszeć m.in. hymn męskiego grania, czyli kawałek Nareszcie, za który odpowiada Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino.
21: Imprezka.
20: W upalne letnie dni w Hiszpanii mają siestę w godzinach szczytu, żeby się za bardzo nie przemęczać, jak jest 30-stopniowy upał, a nasza słuchaczka Natalia wymyśliła, jak powinna nazywać się taka przerwa w ciągu dnia w Polsce, gdy jest upał, uwaga, upauza. To ja was teraz zapraszam na taką upauzę wieczorną. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A na dobrej upauzie muszą być bardzo dobre letnie hity. Teraz Damiano Dawid. A za chwilę będzie m.in. nowość od Axwella. Podobno to może być, słuchajcie, hicior tych wakacji. Łukasz Zduńczyk, cześć, minuta po 19:00.

0: Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Tomek daje znać, że właśnie teraz kąpie w basenie na podwórku. To my do tego basenu dorzucamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają wszystkie najlepsze letnie hiciory. Z nami wiecie, co będzie na czasie w te wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje Axwell, czyli szwedzki producent, którego znacie na przykład z tego hitu. To właśnie ten Axwell wydał teraz nowy numer Whatever Turns You On, który gram wam już teraz. I ten kawałek brzmi naprawdę jak taka dobra wakacyjna imprezka na plaży. Sprawdza się też dla tych, którzy jadą samochodem z otwartymi oknami, bo się auto wietrzy, które stało cały dzień na pełnym słońcu. To jest SK.

0: Za kilka miesięcy właśnie z tym numerem będą nam się kojarzyły wakacje 2026. Bibi Rexha i David Guetta. Gramy wakacyjne hity na czasie i możemy was uratować przed upałem, jeśli wróciliście właśnie z pracy do domu, a w domu klimy nie ma, a temperatura w pokoju dobije do 30 stopni. No to słuchajcie tego, my wam teraz załatwiamy klimatyzowane pomieszczenie, wygodny fotel, duży ekran i film. Mam dla was bilety do kina Helios na film Backrooms. To jest horror psychologiczny, także dreszczyk się pojawi. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to teraz wy spowodujcie dreszcze. Podrzućcie jedno zdanie. Jedno zdanie, które możecie usłyszeć wieczorem, które potrafią zmrozić i wywołać dreszcze. Może to być zdanie drugiej połówki, zdanie kolegi, koleżanki albo dziecka. Zdanie, które potrafi zmrozić wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę was do kina wysyłam.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marzysz o domu bez obowiązków związanych z dużą działką? Poznaj osiedle willowe. Kameralną inwestycję z nowoczesnymi mieszkaniami i domami tuż pod Bydgoszczą. Niezależne wejścia, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i fotowoltaika zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Sprawdź ofertę na ostatnie wolne mieszkania i nowoczesne domy wolnostojące na budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Osiedle willowe w Niemczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop 80s. Przeżyj to spektakularny show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: ten numer robi dobry wieczór, poprawia humor w poniedziałek, bledka w Radiu SK, bardzo przyjemnie się zrobiło. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Razem walczymy z tymi upałami wieczornymi, dlatego podrzucacie na SK-owym Messengerze w głosówkach zdania, które potrafią zmrozić was wieczorem. No i teraz Damian ma takie zdanie, które zamienia sypialnię w lodówkę, zwłaszcza u tej męskiej części społeczeństwa. Posłuchajcie.
1: Moment, w którym żona mówi do męża, pokaż mi swój telefon.
0: I wtedy szybko trzeba szukać argumentów potwierdzających, że to jest tylko koleżanka z pracy, że ona tylko pisała w pracowej sprawie, a ja po prostu chciałem być miły. A ten tryb incognito to się przez przypadek włączył. Damian, lecą do ciebie bilety do kina na film Backrooms i teraz będzie okrzyk radości. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: To jest nowość, która się staje hitem, a wszystkie hity zaczynają się tutaj, w Radiu SK, Temper City w SC. I jeszcze jedno zdanie dorzucamy, które potrafi zmrozić krew w żyłach wieczorem. Karolina?
1: Mamo, potrzebuję na jutro bibułę i kredki.
0: I właśnie tego zdania rodzice nie usłyszą przez najbliższe 2 miesiące. Karolina, jedyne pytanie, które dzieci teraz mają, to: mamo, czy ja mogę pograć jeszcze dłużej na komputerze? O szkole można zapomnieć. No dobra, ja bym jeszcze zajrzał tak profilaktycznie, czy przypadkiem na dnie plecaka nie ma kanapki.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
2: SK. SK. Summer.
3: Lidia Rachwerska. Dużymi krokami zbliża się Enea Bydgoszcz Triathlon. Impreza w dniach od 11 do 12 lipca i to już będzie 12. edycja największych zawodów triathlonowych w kraju. Impreza co roku gromadzi ponad 5 tysięcy zawodników i blisko 25 tysięcy kibiców. W wakacje można zajrzeć do Muzeum Okręgowego. Tu 11 lipca warsztaty łucznicze. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy bezpiecznego posługiwania się łukiem, nauczą się prawidłowej postawy oraz techniki oddawania strzału. Pod okiem instruktora spróbują swoich sił w celowaniu do tarczy. Jeżeli lubicie spacery, to Bydgoszcz ma nową atrakcję. Na Placu Wolności można zrobić sobie zdjęcie z lajkarzem. To nowa rzeźba upamiętniająca międzywojennych fotografów autorstwa Michała Kubiaka, twórcy m.in. Rejewskiego, Szwalbego i Flisaka nad Brdą.
2: SK.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyka się żyje.
5: Festiwalowe lato zaczyna się rozkręcać. Już w tym tygodniu wielkie święto polskiego rapu na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Young Iggy czy Fukaj i jeszcze wielu innych. Ta impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Pod koniec tygodnia imprezkujemy też razem na Dniach Dębicy. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek może być naprawdę głośny pisk pod sceną z radości, bo na scenie pojawi się sam Dawid Kwiatkowski. W sobotę z kolei góralska atmosfera, bo scenę przejmie Zakopower. No i najważniejsze, wstęp na te koncerty jest darmowy.
2: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
5: Ale jeśli w te wakacje macie takie imprezki w planach, które darmowe niestety nie są, no to wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i niebiesko, bo to jest festiwalowe love w Radiu SK. Mamy dla was 1000 zł na bilety, na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl i dorzucam hit.

na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wieczorową porą, punktualnie o 20:00, wypoczywa razem z nami na wakacjach Teddy Swims. On pomaga robić kolację, podlewać kwiatki w ogrodzie. Nie wiem, czy psa na spacer wyprowadzi, ale przynajmniej robi fajną atmosferę. To są wieczorne hity na czasie.

0: To są właśnie najlepsze wakacyjne hity na czasie Bausa w Radiu SK. Teraz załatwiamy kasę na dobrą letnią imprezkę.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Pisaliście na sk.pl, które rzeczy zawsze, ale to zawsze musicie zabrać ze sobą na festiwal, na dobrą letnią imprezkę. I teraz na antenie Eski witam Klaudię. Cześć Klaudia.
2: Cześć wszystkim.
0: Jak tam sobie radzisz w ten upalny wieczór? Co tam porabiasz?
2: No aktualnie siedzę w samochodzie w klimatyzacji i tylko to mi pomaga.
0: Ale w takiej pogodzie to fajnie by było na jakąś imprezkę wyskoczyć, prawda? Bluzy nie trzeba pakować, atmosfera idealna. Słuchaj, napisałaś, że chętnie byś zabrała wygodne buty. No ale to jest klasyk, prawda? Musi być wygodnie, żeby tańczyć pod sceną. Butelka wody, no wiadomo, przy takiej temperaturze. Ale jest jeszcze trzeci, myślę, że najważniejszy punkt. Zabrałabyś ze sobą męża tragarza. No to powiedz wszystkim, jakie funkcje pełni twój mąż na festiwalu?
2: Mój mąż na festiwalu nie dość, że nosi wszystko, co zabiorę, bo outfity muszą się zgadzać. Trzyma wodę, ochrania mnie, pilnuje to i to ja. No i inne takie. Trzyma jeszcze portfel. Tak jest.
0: Sponsoruje, dowozi.
2: O tak.
0: Jeszcze pewnie zdjęcia robi.
2: O tak, o jeszcze o tym zapomniałam.
0: I ty musisz trzy razy poprawić pozycję, żeby dobrze wyjść, prawda?
2: Jak nie więcej.
0: I to wszystko za darmo, bo masz takiego męża właśnie. Słuchaj, no to myślę, że oboje... A zaraz. Ja słyszałem, że ten twój tragarz to tam gdzieś obok ciebie jest.
2: No tak, aktualnie podsłuchuję, jak na niego donoszę.
0: Ale teraz mu wszystko wynagrodzisz, słuchaj, bo właśnie teraz leci do was 1000 zł i zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma.
2: Wow! Cieszymy się bardzo, dziękujemy.
0: To tego tragarza będziesz mogła teraz za darmo na jakiś festiwal zabrać.
2: Przekup jego, tak.
0: I jeszcze jakąś niespodziankę mu załatwisz. Za to, że tak się jest. Tak poświęca za każdym razem. Dobrego wieczoru wam życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy, wzajemnie.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Ten numer brzmi jak wieczorne rodzinne wyjście na plażę na zachód słońca. To jest ten moment. Gibbs i Ego. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Ale komuś się przyfarciło na początku wakacji. To się nazywa zastrzyk gotówki. Fajnie, jak się niektórym powodzi, prawda? No to powodzi się pewnemu mieszkańcowi Kalisza, który trafił w sobotę 6 w totka, wygrał prawie 4,5 miliona złotych. Ta osoba, słuchajcie, jest teraz tak bogata, że przy każdym wyjściu na plażę może dziecku stawiać wejście na kulki, może całej rodzinie postawić te zakręcone ziemniaczki, co się przy plaży kupuje, i może zagrać z tymi oszustami w 3 kubki bez obawy, że zbankrutuje. Nie grajcie w to, w te pieniądze lepiej w Cymbergaja zainwestować.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: I po reklamie.

0: i jest przy czym tupać lewą stopą obok sprzęgła w samochodzie w długiej trasie. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Słońce powoli zachodzi, więc za chwilę zrobi się przyjemniej. Upał troszkę odpuści, a eksperci radzą, jak zrobić domową klimatyzację, jeśli tej klimatyzacji nie mamy. I to podobno jest proste w wykonaniu i już wam mówię, jak to działa. Trzeba napełnić butelkę wodą, zamrozić ją w zamrażarce, wyjąć, potem taką butelkę owinąć ściereczką wilgotną, postawić tę butelkę na tacce przed wiatrakiem, włączyć wiatrak i podobno klimatyzacja gotowa. Nie wiem, czy to działa, nie próbowałem, ale nasza słuchaczka Ariela ma prostszy sposób, jak zmrozić atmosferę w domu.
1: Musimy porozmawiać.
0: Wtedy upał schodzi na dalszy plan.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, przy których można łapać chwilę wytchnienia po upalnym dniu. A ja mam sportowego newsa z ostatniej chwili. Magda Fręch niestety przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Anną Kalińską 0-2. Teraz walczy Magdalinet z Andrijewą. Pierwszego seta przegrała, w drugim jest remis, a wcześniej po kontuzji niestety odpadła Maja Chwalińska. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, no bo w wakacje, przy takiej upalnej pogodzie, ja myślę, że tenis dużo lepiej się obserwuje z perspektywy kanapy przed telewizorem. Na dobry wakacyjny wieczór. Za chwilę gramy dalej hit na czasie. Będzie m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Autopromocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmić pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
9: Hrzerska. Jutro nocny finał rowerowej stolicy Polski. Bydgoszczanie wybiorą się w ostatni rajd, tym razem ulicami Bydgoszczy, żeby wykręcić jak najwięcej kilometrów dla metropolii Bydgoszczy. Rajd rusza o 22.00 sprzed ratusza i potrwa do 23.00. Akcję patronuje Radio SK. A 4 lipca w Parku Kochanowskiego kolejna joga na trawie, start o 10.00. Natomiast 5 na Wyspie Muńskiej ruszają koncerty i rzeka muzyki. Pierwszy koncert na scenie wystąpi Audiofils, start o 19.00. Natomiast w Młynach Rotera w wakacje odbędą się plenerowe pokazy filmowe, koncerty i wydarzenia kulturalne na tarasie nad Wydą. Będą m.in. kinowe czwartki, piątkowe koncerty oraz wydarzenia towarzyszące. Już za godzinę kolejne informacje o tym, co można robić w wakacje w Bydgoszczy. Lidia Rachwalska, do usłyszenia.
8: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
0: Impreska.
2: No i wracamy do grania. W Radiu SK macie dobrą playlistę na wakacyjny wieczór. I ważne przypomnienie, lepiej zatankować waszą furę dzisiaj wieczorem albo jutro, bo od środy paliwo może być droższe. Kończy się ta ustawa, która obniża ceny paliw. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 21. A, jak będziecie kupować hot doga, to kupcie też drugiej połówce, bo na 100% będzie chciała gryz.

0: Mosiman w Radiu SK, a emocje na mundialu rosną, bo zaczęły się mecze 1/16 finału. Kanada wygrała 1-0 z RPA, Brazylia 2-1 z Japonią, a dzisiaj wieczorem Niemcy zagrają z Paragwajem, ale największe emocje, słuchajcie, to będą w najbliższą sobotę na PGE Narodowym, bo wtedy wielki finał SK Karniaki Cup. Tam możecie nie tylko wybiec na murawę tego legendarnego stadionu, ale też poznać osobiście legendę polskiej piłki. Człowieka, który jak nikt potrafi dbać o atmosferę, Sławka Peszkę poznacie. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Musicie też odgadnąć, co zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka.
1: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
0: No, co trzeba umieć znaleźć po imprezie? To zależy, jaka impreza, prawda? Dobra imprezka będzie też na PGE Narodowym po wielkim finale SK Karniaki Cup, w którym ktoś z was wygra 10 tysięcy złotych. Będzie wspólne oglądanie meczu na Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zgłaszajcie się na sk.pl.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Dobry, głęboki bas na rozbudzenie dla tych wszystkich, którzy jeszcze parę godzin na wieczornej zmianie w pracy wytrzymać muszą. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. A Żaneta jakiś czas temu już napisała, że dzisiaj odwiozła dziecko na obóz i ma wolną chatę. Czyli Żaneta z mężem pewnie mają już plany na ten wieczór, a wy co robicie, że w ten wieczór, w ten wakacyjny wieczór nie śpicie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może ktoś jest w pracy, a może ktoś sobie wydłużył wolny wieczorny czas na basenie przy domu, na podwórku. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie, że nie śpicie o tej porze? A ja za chwilę gram hymn męskiego grania.
1: Reklama.

0: Tak wam gra Radio SK w upalny letni wieczór i fotel na tarasie zamienia się w leżak pod palmą. Shimza, to są właśnie egzotyczne hity na czasie. A wy dajecie znać, co robicie, że nie śpicie w ten wakacyjny wieczór. Robert?
1: Siemanko. Siedzimy na tarasie i czekamy na upragnioną burzę.
0: I wszyscy czekamy na upragnione ochłodzenie. A ja tylko wszystkim przypomnę, słuchajcie, że za pół roku o tej porze już wszyscy prawdopodobnie będziemy mieli plany na Sylwestra i będziemy tęsknić.

po czymś takim nie chce się spać na nocnej zmianie i można też dłużej na przykład na balkonie posiedzieć. Nowa Katy Perry, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nicola daje znać, że ona też teraz nie śpi, bo jest kierowcą taksówki i jeździ z klientami po mieście. No to słuchajcie, Nicola jest bardzo dobrze przygotowana, żeby się przesiąść do czegoś większego. Na przykład do eskowego kampera. Jeśli nie boicie się kierować większą furą, albo wasza druga połówka po prostu umie, to wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie i już w czwartek komuś z was SK dowiezie kampera pod sam dom i to jest kamper zatankowany pod korek. Możecie pojechać gdziekolwiek chcecie, nie obchodzą was ceny paliwa i ceny noclegów. To już w czwartek. My dowozimy też najlepsze hity na czasie, a najlepsze rapowe. Co tydzień, w poniedziałek po 23 ma dla was Mati Fuczyło. Już teraz zapraszam was na Rap 20 w Radiu SK.

0: Miasto wypełniło się muzyką i tańcem. Trwa międzynarodowe spotkanie muzykującej młodzieży, czyli bydgoskie impresje muzyczne. To festiwal, który co roku ściąga do miasta młode zespoły z różnych krajów świata. Jutro młodych artystów będzie można zobaczyć na Wyspie Młyńskiej. Tu w godzinach od 11.30 do 13.30 koncert BIM dzieciom. Potem koncertowo będzie też w Pałacu Młodzieży. A w środę odbędzie się koncert galowy w Operze Nowa. 9 lipca można spędzić czas na tarasie Młynu Frotera. Tu kino plenerowe i seksmisja. Wstęp jest wolne, start o 19. Szykuje się też nocny maraton filmowy w bydgoskim Heliosie. Fani Tolkiena zobaczą 3 części Władcy Pierścieni. Będą to wersje reżyserskie. Start 24 lipca o 21. Pokaz zakończy się około 8.30.
1: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Bydgoszcz. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wiesz, kto siedział na tych sofach? Tak, rapował kiedyś Tede, a rapował o Eldoce, ale ja to Matif uczyło. Siedzę teraz nie na sofie, a na fotelu i zaczynam razem z wami Rap 20. Obliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, bo to od lat się nie zmieniło, że wtedy rapował Tede, dzisiaj gadam ja, ale zawsze chodziło o rap. 20 najlepszych numerów, na które głosujecie wy, bo to w końcu top lista. Są nowe propozycje, jest ich naprawdę sporo, ale są też kawałki, na które warto głosować, na które głosujecie.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: ktoś nas błaga o ratunek.
1: Ratunku!
2: Rap 20 w Radiu SK 19.
3: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
4: No co, Maja, jedziemy z nim?
3: Jedziemy.
4: To jedziemy.

0: Za nami mata i po burze zawsze wyjdzie słońce. To tym razem miejsce 18, spadek z miejsca 17. Wcześniej też Bedi, Maja Mecan i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka, który spadł z 15 na 19. Ale ja obiecałem, że w tym studiu usłyszymy odpowiedzi na moje pytania do Focusa i Rahima. I tak też zrobimy. Oni zajrzeli do studia Rap 20, a ja zapytałem m.in. o płytę. Bo to płyta, która troszkę przenosi nas do świata teatru. W ogóle, co to jest za krążek?
1: Płyta została wypuszczona w dwóch wersjach. W wersji standardowej, takiej, którą można przesłuchać sobie w streamingu i kupić na CD wszędzie. Natomiast jest jeszcze wersja deluxe, która została okraszona dodatkowo, już pomijając, że wydawniczo jest bardziej rozbudowana i rozszerzona o trzy dodatkowe numery, to jeszcze tam posiada coś, czego nam brakowało na ostatnio na płytach, czyli można powiedzieć tak spłycając skitu, o skity. Natomiast te skity to tak naprawdę to są trochę takie chóry greckie, które pasują do tego naszego katarzis, do całej tej drogi, bo wszystko jest zbudowane w takiej właśnie formule. I ta wersja jest przeznaczona dla takich już ortodoksów naszej twórczości, dla fanów takich, którzy lubią się zagłębić, którzy szukają czegoś więcej, tej wielowarstwowości, którą się cechujemy od lat, którzy nie chcą po prostu kawałka do tupania nóżką czy bujania główką, tylko potrzebują znaleźć kolejne dno i dodać jakąś filozofię, odkryć, nie? Coś dodać od siebie, coś znaleźć przy kolejnym przesłuchaniu, jeszcze wydobyć coś więcej. I ta wersja właśnie deluxe jest taką wersją pełną, spójną, taką jak chcieliśmy zrobić, taki można powiedzieć wersja reżyserska albumu.
2: Wiesz, na pewno muzycznie jesteśmy, można powiedzieć, hip-hopowo na bieżąco. Staraliśmy się, wydaje nam się, że można to określić tym modern boom-bapem, ale też dzisiejsi producenci charakteryzują się właśnie takim brzmieniem. Strasznie nam to spasowało, bo jest w tym, tak jak na samej okładce, jest klasyka, czyli kolumna, i glitch, czyli coś nowoczesnego. Mm-hmm. I właściwie cała ta główna oś płyty opiera się, mój dzwonek ma, cała ta płyta opiera się właśnie na obracaniu wokół tej idei, czyli tej ścieżki takiej do katarzis, czyli tego takiego oświecenia z uspokojeniem kołyszącej się wody. I no tak właśnie.
0: I tak właśnie o płycie Katarzis jeszcze dzisiaj na pewno pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy miejsce 17, rap 20. To tym razem Ole Ole, a więc Janusz Walczuk i Lubin.

0: Głosuj na SKPR
1: 16.
2: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych traw z piekielnej jakiejś mocy rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Tramwaje, a więc Tako Atutowy i Andrzej Zaucha, tym razem na miejscu 16. I to jest kolejny, piąty już z rzędu spadek w tym tygodniu, ale spokojnie, to nie tylko spadki w tym tygodniu, będzie dużo skoków, dużo zmian i dużo nowości. O nich jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale wcześniej wróćmy do rozmowy z Fokusem Irahimem. W mediach społecznościowych twoich pojawiło się Fokus zdjęcie ostatnio o pierwszym świętowanym przez ciebie Dniu Taty i zakładam, że tego typu historie też bardzo mocno wpływają na to, jak wygląda tworzenie płyty chociaż. Albo w ogóle jak wygląda pisanie wersów, przy których pracujesz.
3: Na pewno. Na zdjęciu jestem ja z dwójką dzieci, czyli z płytą Katarzys i moim synem. Pierwszy dzień taty rzeczywiście tak mocno otrzeźwiałem życiowo. To na pewno wpłynęło na tą płytę i myślę, że to na niej słychać. Wiesz, kiedy przez tyle, ile ja piłem, powiedzmy wprost, lat się pije, to się po prostu niektórzy

0: tych rzeczy nie widzi i po odstawieniu używek, kiedy ta kotara spadła i umysł, szklanka w wodzie po prostu zaczęła się robić przeźroczysta, nagle okazało się, wiesz, że ja bardzo dużo rzeczy nie widziałem. Sama radość odkrywania tych rzeczy, których ja jeszcze nie zobaczyłem, jakby nie załapałem w życiu, z którymi się nie miałem styczności, ponieważ byłem zamulony, no przemawia przeze mnie głównie na tej płycie, nie? Więc to była jedna z rzeczy, wisienką na torcie, jakby ukoronowaniem całości tego odkrywania i radości życiowej było właśnie zostanie rodzicem i to jest cały wszechświat nowy. Mhm. Nie? I jestem bardzo szczęśliwy.
1: Mhm. No i tak naprawdę to tak mi się wydaje, to jest też chyba taki trochę tak jakby zacząć życie na nowo, no bo to tak jakby tak. Życie się zupełnie zaczynało w tym momencie i jakbyśmy też my mogli znajdować swoje chyba nowe historie. Rahim, na ciebie teraz spojrzę, no bo ty już jesteś dłużej w tej historii, dzięki w tej historii muzycznej, to jesteście powiedzmy porówno, natomiast jeśli chodzi o tę historię rodzica, no to tutaj też jesteś doświadczonym już gościem. U ciebie też to była zmiana.
2: Doświadczeni to są moi koledzy, którzy zaczęli w wieku 20-30 lat.
1: No tak, ale jesteś trochę dłużej niż Fokus tutaj. Tak, no,
2: jestem o parę odcinków dalej tej przygody. No ale to wiesz, to też jest dla mnie dalej nowość, nie? I wiesz, ja też tak jak odkrywam te piękno tacierzyństwa, rodzicielstwa, wiesz, jaram się każdym momentem tak naprawdę spędzonym z moimi dziećmi.
0: Świadomie,
2: tak. O to też chodzi, nie? Bo wiesz, żadną sztuką też widywałem kolegów, którzy gdzieś, wiesz, mieli dzieci i tylko tytularnie, nie? I w dowodzie, ale nie byli w ogóle w tym procesie. Ja jestem, staram się jak najmocniej potrafię, no wiadomo, my dużo jeździmy, więc relatywnie ten czas mam skrócony, więc cały czas spędzony w domu staram się nadrabiać i poświęcać tym swoim potomkom.
1: Wracamy.
3: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Gibbs i Kukon, ty masz to miejsce 13, rap 20. Potężny spadek, bo przed tygodniem to było miejsce 4. Zaraz wracamy do rozmowy z Fokusem i Rahimem, ale wcześniej jednak jeszcze powiedzmy o kawałkach, które za nami. Nowość w tym tygodniu ta sama, tak się nazywa ten kawałek, to nowy Kimi Zimmer. Zawsze dobrze jest słyszeć tego pana z nowościami. Za to jeśli chodzi o rzeczy, które wypadły w tym tygodniu z notowania, no to nomen omen powiązana postać Oki. No i Ewa Farna, jeszcze raz, ten kawałek w tym tygodniu nie znalazł się w notowaniu. Na niego możecie głosować, aby wrócił Agent 47 do naszego notowania. A jeśli chodzi o nowości, na które możecie głosować, aby się pojawiły, no to to m.in. Champion 2 od Malika i Kizo. Jest też Filipek, Michel i Sitek z numerem ASAP. Do tego Kumple, Amba, Fatima i jeszcze Fagata, Modelki i Facecard. Te wszystkie propozycje są nowymi propozycjami. Lina i Fukaja, Border, Koli. To 12. I znowu spadek z 9.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SKP.
2: Moich spostrzeżeń.
3: Wiesz, ja odsyłam słuchaczy do sprawdzenia albumu, bo tam jest zawartych tyle myśli, że tego, wiesz...
2: Dokładnie.
3: Raz nie chciałbym tego spłycić.
0: No pewnie.
3: Powiedzieć tego jednym zdaniem. Myślę, że każdy, kto uważnie przestuduje album, czy w wersji standardowej, czy w tej deluxe, poczuje po prostu tą drogę, nie? Mhm. To właśnie, co się dzieje, te przemiany w bohaterze naszym.
2: Poszukiwania.
3: Poszukiwanie i tak dalej. I ten punkt kulminacyjny właśnie, którym jest katarzis. Wiesz, to jest obecny etap w naszym życiu. Tak teraz czujemy, tak mm-hmm. się czujemy, do tego punktu doszliśmy, to poczuliśmy, że to się w nas wydarzyło, nie? Wiesz, ja nie mogę wiedzieć, nie jestem w stanie przewidzieć, jakie będą dalsze losy moje, Fokusa, nasze i tak dalej. Tak jak zakładając, że zawsze płyta jest jakimś takim trochę fragmentem pamiętnika naszego życiowego, to ta płyta właśnie opowiada o tym, co się działo przez ostatnie, nie wiem, 2-3 lata u nas. Pewnie kolejna będzie kontynuacją tego, jeśli wiesz, nic się diametralnie nie zmieni w jakąś niekorzystną stronę, no bo mówię, tego przewidzieć nie możemy. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować zapiski te, które się wykonały po katarsis.
0: Cała pełna rozmowa z Fokusem i Rahimem będzie czekała na was w podcastach na SK.pl, ale też w aplikacji Radia SK, czy we wszystkich platformach streamingowych, więc sprawdzajcie ją tam, bo jest naprawdę dużo, dużo, dużo tematów, które warto sprawdzić. Gramy dalej. Teraz Mighty's, Alien VSC i For Money, Deszcz, to miejsce 7.

0: Wiedzieć, że Gibbs trzyma się mocno, tym bardziej, że jego wcześniejszy kawałek Ty masz z Kukonem spadł bardzo mocno z 4 na 13. Ale my wracamy do obliczania tych, którzy znaleźli się najwyżej w tym tygodniu, a to m.in. Whiteor 2, 1, 1, 5, California Love, a raczej California Love, patrząc na to, jak Whiteor śpiewa w tym numerze, no to miejsce 5 tym razem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.

0: nieodpowiedzialne, aby nie głosować na ten kawałek. Chivas i to nieodpowiedzialne, to czwarte miejsce rap 20. Jak widać, mam do czynienia z bardzo odpowiedzialnymi słuchaczami, którzy głosują mocno. Tydzień temu to było miejsce trzecie, teraz to miejsce czwarte. Spadek, ale cały czas miejsce naprawdę, naprawdę wysokie. A my docieramy już do trzech najlepszych rapowych numerów w Polsce. O nich powiem wam zaraz. Wcześniej przypomnę o nowych propozycjach, które pojawiają się na SK.pl do głosowania. To Malik Montana z Kizo i Champion Dwójka w końcu się ukazała. Poza tym Filipek, Michel i Sitek ASAP, a raczej ASAP może, prawie jak Roki, Kumple, Miamba Fatima, a do tego Fagata i modelki Facecard. Na te kawałki możecie głosować już teraz i podobnie możecie robić też z tymi, które teraz usłyszycie. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to kawałek, który tym razem wylądował na trzecim.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

0: Właśnie!
1: Rap 20, jak ja lubię ten program i mam nadzieję, że wy też. W końcu to najlepszy polski rap waszym zdaniem. SK.pl, tam głosujecie. Szpaku, Nati, Fundacja Cancer Fighters. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, tym razem na miejscu trzecim. Bardzo, bardzo mocno idzie ten kawałek i z tygodnia na tydzień ma się coraz lepiej. Super, że głosujecie. Pozdrawiamy Nati oczywiście, pozdrawiamy też Szpaku, no i wszystkich podobiecznych fundacji też jak najbardziej pozdrawiamy. Oki, Dawid Posiadło, Bluza Taty to skok w tym tygodniu. Miejsce drugie z miejsca ósmego.
2: Rap 20 w Radiu SK 2.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: Rocky i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to drugie miejsce Rap 20, a my zbliżamy się do upragnionego pierwszego miejsca Rap 20. I ktoś, kto jest bardzo wiernym słuchaczem, może już się spodziewać, co się tutaj wydarzy, bo ten kawałek tydzień temu można było usłyszeć w Rap 20. Przejechaliśmy już przez 19 numerów, no i do tej pory nie pojawił się. Co to oznacza? Że przed tygodniem był pierwszy, teraz też jest pierwszy. Zanim wypowiem te pseudonimy, zanim wypowiem tytuł, to powiem jeszcze, że ja nazywam się Mati Fuczyło. Dzięki wam za dzisiaj, słyszymy się za tydzień. No i mam nadzieję, że będziecie mieli cudowny tydzień, tym bardziej, że już chyba nieco chłodniejszy. Gramy Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters, wszystkie marzenia. No to my też spełniamy wszystkie marzenia i pozdrawiamy Maję, pozdrawiamy Łatwo i wszystkich was też. Dzięki, pozdro, jedynka, Rap 20, gramy.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda